0: Moskva, Stalová Vola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą około 16 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, co z pewnością ucieszy wszystkich aktywnych. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, choć chmury nie ustąpią. Jutro również spodziewamy się chmur, a temperatura maksymalna osiągnie 20 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Zmasowany atak Iranu na cele USA, co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie.

0: w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
1: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
0: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: Szkoły tenisa liczą na sukces Maji Chwalińskiej. Tak też jest w Nowym Sączu, mówi Mariola Frączek z jednej z takich placówek.
3: Sukces Maji jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
2: Przypomnę, Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Boko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: No i zaczynamy środę. Środę, szanowni państwo, środa! Jeszcze raz powtórzymy. Jak to już pięknie i fajnie blisko weekendu brzmi.
8: Gdybyście mieli problemy z matematyką, to jest ten dzień trzeci od niedzieli i trzeci do piątku.
7: Ale to wymyśliłeś.
8: Proszę bardzo, no, widzisz?
7: Idealny środek.
8: Mam łeb nie od parady.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Widzicie, jak my już umiemy liczyć o tej godzinie?
8: No, to co będzie o 9:00?
7: To jest.

0: Jarząbek, to się rzadko zdarza, żebyś ty przyszedł wcześniej ode mnie do radia.
1: No bo widzisz, ja zmieniłem swoje życie.
0: Styl życia?
1: Styl życia.
0: Naprawdę?
1: A szczególnie styl zasypiania.
0: Naprawdę?
1: Ja mam teraz swoje rytuały.
0: Zasypasz od razu o 9 po poranku i budzisz się o 3 w nocy
1: tak
0: następnego
1: jest,
0: dnia,
1: tak? Jest. Nie, jest inaczej. Śpię dobrze, ponieważ mam swoje rytuały, które codziennie w nocy robię. Oczywiście wiecie, nie, no bo jest coś takiego, prawda, że ludzie muszą zrobić coś przed snem, żeby im się dobrze spało.
0: Poczekaj, ja wiem, że dla małych dzieci, no. Ja mam w domu małe, tak?
1: No, tak.
0: 9 miesięcy niedawno skończył.
1: Tak.
0: I ma rytuał codzienny, wiesz, przed spankiem smarowanko,
1: no.
0: Ubieranie w pieluszki,
1: ładnie, no.
0: Ubieranie w te rampersy teraz, bo ciepło, no, tak? No. Później flacha.
1: No.
0: I on już na tej flaszce, jak już roletki no właśnie, zasunięte, on wie, że ma i spać, nie?
1: Ale to nie chodzi mi właśnie o coś takiego, bo to zawsze się mówiło, prawda? Kolacja, ząbki, paciorek i spać, prawda? To
0: no.
1: Nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Są jeszcze takie inne rytuały. To jest coś takiego niepowtarzalnego, co tylko ty potrafisz zrobić. Ja na przykład, żeby zasnąć i żeby mi się dobrze spało, ja muszę, uświadomiłem sobie to wczoraj, ja muszę mieć swoją poduszkę. To nie może być jakakolwiek...
0: To jest twój rytuał?
1: Tak, to jest rytuał, bo ja muszę ugniatać. Ja ją ugniatam...
0: Jak kot.
1: Powiem wam tak, wczoraj ugniatałem ją 6 do 7 minut.
0: I zasnąłeś.
1: I zasnąłem.
0: Okej, ale to musi być twoja poduszka.
1: To musi być koniecznie ta poduszka. Ona jest jak taka stara ściera, taka szmata już wymiędła, taka wiecie, bo ona stara jest. Ona jest starsza ode mnie, ta poduszka.
0: Okej.
1: I nie oddam jej nigdy, za żadne skarby.
0: Czyli nikt nie może, tylko ty na niej
1: tylko
0: możesz.
1: Tylko ja.
0: Twoja, wszystkie dzieci wiedzą, że zarezerwowane.
1: I trzeba ją wymiędlić, i trzeba ją podotykać, i trzeba ją pomacać, i dopiero wtedy człowiek zasypia.
0: Okej.
1: Ale...
0: Ja nie mam takiego rytuału.
1: No właśnie, ja sobie myślę, że jestem jakiś głupi, nie? Jestem jakiś
0: niezrównoważony. No to sprawdźmy, bo czasami się nam może wydawać, że coś jest nie tak, a okazuje się, że inni mają bardzo podobnie. Czy wy macie, słuchajcie, jakieś rytuały, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś rytuały przed snem? Jarząbek mieli poduszkę, miętosi poduszkę. Czy wy może macie coś swojego, innego, takiego, co myślicie, że może jesteście jacyś dziwni?
1: No.
0: A tu się okazuje, że jednak nie.
1: Wiecie, że żona mi ostatnio powiedziała, że jest zazdrosna moją poduszkę?
0: O, czyli też by chciała mieć rytuał. Dobrze, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeśli macie rytuały przed pójściem spać, nocne rytuały.
1: Tak.
0: Albo znaczy, Messenger też zapraszamy.
1: Chciałbym wiedzieć, jak wy zasypiacie, o, w ten sposób.
2: SK2.
0: Nie wiem, czy to już nie zakrawa o RODO, jakbyś tak dużo chciał wiedzieć o słuchaczach.
1: No dlaczego
0: wiesz?
1: Nie? Nie. A kto się ślini przez sen? Bo to też jest ciekawe.
0: To też. No, dobra.
1: Moja poduszka nie jedna przeszła.
0: Dajcie znać. Wieczorne rytuały, wieczorne obyczaje. Zapraszamy 726-826-826.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Quebo na Fides, Alia i Faust na 17 po 6. W Radiu SK2 dzisiaj problemy z zasypianiem, albo i nie.
1: Albo i nie, to wiecie, jak to jest. Jak się zasypia, to trzeba coś zrobić wcześniej, żeby się dobrze spało, czyli te rytuały wasze przedsenne.
0: Jarząbek, coś ci chciałem powiedzieć, bo tak, ty gnieciesz poduszkę.
1: Tak.
0: I chciałeś wiedzieć, czy inni robią coś innego podobnego.
1: Bo chciałem wiedzieć, czy jestem normalny.
0: I już miałem mówić, że nie jesteś normalny. Że to jest bardzo dziwne, bo że nikt do radia nie dzwoni.
1: Posłuchajcie, to naprawdę, to się pierwszy raz zdarzyło od nie pamiętam kiedy.
0: Tak, że nikt nie chciał się rytuałem pochwalić. Na szczęście rzutem na taśmę masz jedną osobę, która się nagrała. Jedna osoba. Jedna! Mhm. Słowem, cyfrą jedna.
1: No dobrze, co powiedziała?
2: Cześć, chciałam się pochwalić moim mężem, który zazwyczaj usypia naszą malutką córeczkę. Kiedy usypia, to po prostu zaczyna chrapać i chociaż mała nie śpi, to zaraz jak tata zaczyna chrapać, ona też zasypia. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie moje dwa skarby. Dzięki, pa!
0: Pa! Tak, czyli jest rytuał chrapania i wtedy się zasypia. To jeden, jedyny przypadek na dziś, wiesz?
1: Czyli można powiedzieć, że jestem normalny.
0: Bo ktoś razem ze słuchaczką jesteście tak samo normalni. Tak samo.
1: Z dzieckiem słuchaczki. SK2.
0: No chyba, że ktoś ma jednak te rytuały, to jak coś, to dajcie znać. Może Jarząbkowi nie będzie smutno. 726-826-826.
1: Albo Messenger, tam też można się nagrać na przykład.
0: No, dziękujemy.

0: No, jak tak patrzymy na nasz kraj, to rzeczywiście to jest możliwe, że wszystko się może zdarzyć. Czytamy też kolorową prasę. I jak widzisz kangura na polskiej ulicy, to znaczy, że tak, nie, to jesteś w Polsce.
1: Absolutnie normalne, prawda?
0: Tak, tak. No,
1: po polskich ulicach skaczą kangury, szczególnie po ulicach Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Skakały sobie po ulicach Jastrzębia-Zdroju kangury, jak się później szybko okazało, piszą
0: skąd
1: dzisiaj w gazecie.
0: Skąd przyszły?
1: To były uciekiniery. Czyli byli uciekinierzy z prywatnej hodowli. Kangury uciekły z prywatnej hodowli i skakały sobie po Jastrzębiu-Zdroju.
0: Uciekły. Widziałeś kiedyś kangura bez torby?
1: No nie.
0: No, na zakupy szły.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dziś w Stalowej Woli czeka nas dzień pełen chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna. Rano termometry pokażą 17 kresek, a jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy wielu z nas. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogodowe. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów, choć termometry wskażą 23 stopnie. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 6.30, News SK2, Anna Łabocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Dziś ceny paliw minimalnie w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 groszy, a diesla 6,46. Mieszkańcy Kuby borykają się z rekordowym brakiem prądu. To przez awarie w elektrowniach. Na zachodzie wyspy zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle energii. To prawie 4 dni. Od poniedziałku brakuje prądu na około 70% terytorium Kuby.

0: 11 dni do lata.
1: Policzyłeś to na palcach jednej ręki,
0: Nie.
1: Na dwóch rękach.
0: Nie da się, nawet na dwóch się nie da, wiesz?
1: Naprawdę?
0: 11 nie da się na dwóch. Dobra, nieważne.
1: Chciałbym 20... jeszcze coś dorzucić, no dobra.
0: No, ktoś tu był w Czarnobylu, widzę. 21 minut zostało nam do godziny 7 i ktoś tu miętosi poduszkę wieczorem. Są odpowiedzi na to twoje miętoszenie poduszki. Nie wiem, czy czytałeś Messengera
1: naszego. Tak, każdy raz się pyta, czy na pewno mówimy o poduszce.
0: No i się tłumacz teraz, no, czy na pewno chodzi o poduszkę.
1: To jest albo poduszka, albo gęś. Nie mam pojęcia. Ma pióra. No to się domyśl. Arturze, mój drogi.
0: Wakacyjna gęś?
1: Wakacyjna gęś. Nie, okay. No poduszeczka, poduszkę. Miętoszę
0: taki, ale zwykły Jasiek to jest, to było słuchacze chcą wiedzieć. Interesują się.
1: No to jest normalna poduszka do spania. To jest normalna poduszka do spania. No. Jest taka z piórami i taka różowa jest i w poszewce. No,
0: dobra,
1: jest,
0: chciałbyś coś jeszcze uzewnętrznić ze swojego życia prywatnego?
1: Nie, a mamy jakiś telefonik?
0: Mamy telefonik, mamy. Piotr z Torunia. Piotr z Torunia, proszę, słuchamy, jak z zasypianiem u ciebie?
2: Wiesz co, ja z zasypianiem nie mam żadnego problemu, bo jak gdzie głowę przyłożę, to zasypiam, ale ostatnio, jak byłem za granicą na wakacjach, pewien Tunezyjczyk sprzedał mi miód z kaktusa i do tego powiedział, że należy wsypać trochę imbiru i padasz od razu, po prostu zasypiasz.
0: I co, padłeś po tym miodzie z kaktusa?
2: Spróbowałem i tak padłem, i tak padłem.
0: Bo wszędzie zaśniesz, jak powiedziałeś. No tak, ale miód z kaktusa to dobre. U nas by z tego procentowe coś zrobili jeszcze.
1: Na 100%,
0: coś,
1: na 100%.
0: U nas taki... jest miód z ziemniaka. SK2.
3: Cześć, jadę z moją babcią i moją mamą i moim dzieckiem Czesiem na Mazury. Mój Czesio się bardzo cieszy.

0: przeglądając sobie dla was internet, bardzo często natrafiamy na jakieś przekroczenia prędkości przez piratów drogowych. Tutaj, nie wiem, 100 km na godzinę ktoś za dużo pojechał, tutaj 50, tutaj 210, tutaj 300, nie żartuję, aż 350 to chyba nie. Ale
1: tylu koni mechanicznych nie ma na świecie.
0: Przekraczają tę prędkość. Teraz czytamy o gościu, który jechał rzeczywiście 210 km na godzinę po S17, czyli na SC to jest jakieś 120 ograniczenie, czyli o 90 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Zatrzymała go policja, dostał 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych, ale próbował się jakoś od tego mandatu wymigać. I to jest kolejna z tych historii. Miał wytłumaczenie.
1: Jakie?
0: Mówił policjantom tak, że uwaga, bo to istotne. Spieszył się do domu z lotniska. Nie na odwrót. Nie.
1: Do domu z lotniska.
0: Zazwyczaj się ludzie spieszą z domu na lotnisko. A on tłumaczył, że się spieszy do domu z lotniska.
1: I wiecie co? Nie ma tutaj się z czego śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać. Trzeba żałować faceta. Bo ja coś czuję, że w domu pewnie czekała na niego żona. Z tym jednym zasadniczym pytaniem. Z kim ty znowu latałeś?
0: Albo za kim?

0: I wy też będziecie wszystko wiedzieć, jak zostaniecie z Radiem SK2 i uważnie będziecie słuchać. 5 minut zostało nam do 7, o 7 równo newsy i gra o tron w newsach, o tron prezydenta Krakowa. Rozpoczęły się dywagacje, rozpoczęło się wystawianie kandydatów, więcej o tym już za chwilę. Wrócimy także do tragicznego w skutkach wypadków pod warszawskich Ząbkach i konsekwencji dla taksówkarza. Będzie także o kąpieliskach, dokładnie na północy naszego pięknego kraju, bo sezon przecież już czuć. I czuć. Zostańcie z nami, za chwilę więcej w newsach.
1: SK2.
2: Może się zakochał.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
10: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Dziś rano w Stalowej Woli możemy spodziewać się temperatury około 17 kresek. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, więc słońca raczej nie ujrzymy. Wiatr umiarkowany, ale nie na tyle, by przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wieczorem możliwe przelotne opady, a termometry pokażą około 23 kresek. Jakość powietrza będzie dobra, dlatego nie ma się czym martwić. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
18: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
17: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. Mowa o kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy Solidarności Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze.
19: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
20: W krajach trzecich.

0: 26 czerwca.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
0: Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeloli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdą się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych z Herto Genbos. Przerwany przez opady deszczu stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Prawie 3 minuty po 7, środa, 10 czerwca.
5: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na rowerze.
4: Wiedziałem, że o tym będziesz chciał powiedzieć. Tak czułem, jak zerkałeś w kalendarz. No.
5: Jako, że dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na rowerze. Nie. Mam tylko pewną jedną uwagę. Nie zapomnijcie dzisiaj o siodełku.
4: Aha. A mnie to nie interesuje, jak wyjedziecie do pracy.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Jak zapomnicie siodełka, to cała przyjemność po waszej stronie. Dzień dobry!

0: pani Beatka. To pani Beatka. Przedstawiać nie trzeba, wystarczy powiesz Beata i wiadomo, o kogo chodzi. 11 po 7.
1: Posłuchajcie, też będziecie żałować, jak tego nie zrobicie zawczasu. Polska gorąca dwudziestka, już w piątek, kolejne notowanie. I naprawdę, tego czasu jest coraz mniej. Dzisiaj środa, jak powiedzieliśmy, 3 dni zostały do nowego notowania. Mhm. Więc zagłosujcie, bo będziecie żałować, że później wasz ulubiony kawałek nie wylądował na przykład w tej gorącej dwudziestce. Albo nie jest w pierwszej trójce.
0: O której ta polska gorąca dwudziestka
1: w piątek? Po 18.
0: Po 18. Dobra, zdziwiłbym się, jakby kiedyś Łukasz Dujczyk, który prowadzi ten program, zrobił taki prank i przyprowadził jakąś 20-letnią niewiastę do studia.
1: I powiedział, to dzisiaj jest polska gorąca dwudziestka. I sobie jej posłuchajcie. I 2 godziny gadania,
0: i ona sobie gada, mądrości. To też by było ciekawe. Prima aprilis dopiero za rok w kwietniu, jak coś. Ale tak, mamy listę przebojów, nie zawahamy się jej użyć. Wy głosujecie na sk2.pl, a efekty tego w piątek wieczorem.
2: SK2.
1: Teraz przekaz podprogowy. Maciej Musiałowski, czyli miejsce 5.
3: Dłonie mi drżą przed niebem.
0: Jak nie zagłosujecie.

0: Barabarabarabam. I tak sobie barabujemy przez cały utwór Ich Troja. Wszystko to, bo ciebie kocham. Piękny to był czas, kiedy ten Michał Wiśniewski na te balustrady wchodził. Nie zapomnimy go nigdy. 19 minut do po.
1: Hej,
0: po.
1: SK 2. Kochani prowadzący, zawsze przed snem muszę sobie odpowiednio ułożyć legowisko. Biorę poduszkę i jeden róg składam do środka. Nie dam rady inaczej zasnąć. Tak już mam. Pozdrawiam, Andrzej. To, widzisz?
0: Czyli jednak ktoś ma tak jak ty, że też miętosi poduszkę.
1: No.
0: Dobrze. A teraz jeszcze jeden w takim razie SMS. Cześć. Odnośnie rytuałów. Ja nie zasnę, dopóki nie pójdę sprawdzić, czy drzwi do domu są zamknięte na zamek. To z kolei ja chyba tak mam. Nieważne, czy ktoś mówi, że są zamknięte. Ja muszę zejść na dół i to sama domknąć i sprawdzić. Inaczej nie zasnę. Pozdrawiam, Patrycja.
1: Patrycja.
0: Myślałem,
1: lubi...
0: że to facet tak. pisał, ale... Już na koniec się wyjaśniło, że to jednak kobitka.
1: Nie, facet już dawno
0: śpiewał. Pozdrawiamy Patrycję.
1: Ale to rzeczywiście coś tak jest. Widzisz, i tutaj się objawiło coś takiego, że jednak ty też jesteś dziwny. Ty
0: nie,
1: też
0: że dziwny.
1: Masz swój rytuał.
0: Mam rytuał, tylko że ja nie leżę w łóżku. No. Znaczy czasem się zdarza, że leżę już w łóżku i zapomniałem sprawdzić, czy zamknięte, i wtedy wstanę. Ale zazwyczaj robię to przed pójściem spać.
1: To jest najgorsze.
0: To jest tak, sprawdzam, tak. Jedne drzwi od sypialni dziecka zamknięte, drugie zamknięte, światła w kuchni zgaszone. No i potem sprawdzam, tak, że szarpię za klamkę drzwi tak. główne do mieszkania. Muszę pociągnąć kilka razy i potem domykam.
1: I musi być?
0: Musi klik.
1: Tak.
0: Musi ten zamek kliknąć. Jak
1: tak
0: dopycham
1: jest.
0: Te drzwi już, to musi być klik i wtedy jestem spokojny, że zamknięte, klucz wyciągnięty, powieszony wysoko, jakby jakieś dziecko lunatykowało. Nie, czy też tak masz?
1: Nie?
0: I wtedy do spanka bezpiecznie.
1: Nie, u mnie wszyscy normalnie. Natomiast tak, klik musi być, bo jak nie ma kliku, to znaczy, że się sprężynka psuje w drzwiach.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ja, jak
1: znaczy,
0: nie
1: tak
0: mam kliku,
1: mówię.
0: To nie mam spokoju ducha i wtedy ja z kolei nie zasnę. Dla mnie klik no. to jest spokój ducha.
1: Tak.
0: Dziękujemy wam, że jesteście normalni tak jak my. No. Że też sprawdzacie takie rzeczy no. przed snem.
1: Tak więc klik klikiem trzeba leczyć.
2: SK2.
0: A jak ci się zepsuje zamek i nie będzie klik, to później mechanikowi od drzwi musisz blik. Coś ty z tym. Tak sobie
1: no.
0: wymyślałem, ale
1: tak
0: zagadałem.
1: Skonstruowany jest.
0: Sylwię Grzeszczak. Dobrze, niech śpiewa. 20 po 7.

0: 23 minuty po 7 i teraz w Radiu SK 2.
1: Jedzenie!
0: Jedzenie!
1: Jedzenie!
0: Ale czy je zamówiłeś?
1: Nie.
2: Posłuchaj, nie, mam takie dane. Rosyjska propaganda za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, tak to się czyta, zasugerowała ostatnio, że popularność pierogów ruskich w Polsce jest wyrazem sympatii wobec Rosjan. To, że żremy pierogi ruskie, to znaczy, że ich lubimy.
0: I to jest prawdziwa propaganda. To jest naprawdę propaganda. Nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba tym rosyjskim propagandystom jakoś to wytłumaczyć. Oni powinni zrozumieć, że to nie tak, że u nas tylko pierogi ruskie.
2: Nie. Jest barszcz ukraiński.
0: U nas jest ryba po grecku.
2: Są placki po węgiersku.
0: Jest szwajcarski ser, jest.
2: Tak jest. Jest szwedzki stół.
0: No, a kawa na przykład może być po turecku, nie?
2: My Polacy po prostu lubimy jeść
0: i pić. SK2.

0: WNG to twój asystent, który podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dziś rano w Stalowej Woli temperatura wyniesie około 18 kresek. Niebo będzie pokryte ciemnymi chmurami, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie spodziewamy się gwałtownych zmian. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego wschodu. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o odmowie zatrzymania 21-latki. Dziewczynka, przypomnę, kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu jest w ogłoszonym wczoraj 21. pakiecie sankcji przeciw Rosji. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciw Ukrainie. Rząd proponuje 3% podwyżki. To dla pracowników budżetówki w przyszłym roku. Według prognozy inflacja w 2027 ma wynieść 2,5%, a PKB wzrośnie o 3,1%.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Jest kolejny odzew w sprawie waszych rytuałów przedsennych.
1: Dzień dobry. Mówi Grażyna. Chciałam się podpisać pod tym panem, którym mnie nosi poduszka. Moja poduszka to jest kochanek Jasiek. Bo mieszkam sama, jestem wdową i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra rzecz przed spaniem. Do widzenia, Grażyna.
0: Do usłyszenia, Grażynko. Czyli masz tak samo jak Jarząbek. Jarząbek też miętosi i poduszkę, tylko Jarząbek ma żonę. SK2. I teraz jak tu jej to powiedzieć? Nie wiem, to już zadanie dla Jarząbka. 22 minuty do 8.

0: bez ciebie tu.
1: Mam nadzieję, że każdy z was odnalazł już portfel, klucze, telefon, żeby spokojnie mógł wyjść z domu do pracy na 8, żeby się nie spóźnić. A jak coś, to zostało 13 minut.
2: Tylko pamiętajcie, żeby drzwi otworzyć, te, które się w nocy zamyka zawsze przed snem.
1: A potem je zamknąć, żeby jak już jedziesz windą albo jesteś na półpiętrze, żeby się nie wracać.
2: Najgorsze to
1: szarpać
2: jest
1: za klamkę.
2: No, jestem w windzie już, prawda, i sobie przypomnę, ale czy ja na pewno zamknąłem drzwi i muszę
1: wracać. Ale nie o tym teraz. Teraz o niedźwiedziach widzianych blisko szlaku w Tatrach, bo nagrano misia polującego na łanie zaledwie 10 metrów od popularnego szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. No i tam Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby zachować spokój i dystans w przypadku spotkania z takim niedźwiedziem i nie zbliżać się, bo to może być niebezpieczne.
2: Znaczy powiem wam tak, jak spotkacie niedźwiedzia gdzieś na szlaku w Tatrach, to jeszcze pół biedy. Zawsze go można jakoś ominąć. Gorzej, jak spotkacie misie na Krupówkach.
3: Nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to...

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie nowe święto. Ono rok temu zostało ustanowione. Dzień dialogu między cywilizacjami. To ONZ wprowadziło to święto. No i teraz wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas obca cywilizacja.
1: Tak, tak.
0: I trzeba nawiązać dialog.
1: Jakie by były Wasze pierwsze słowa do obcej cywilizacji? Czyli dzisiaj zgłaszamy się...
0: Trzy słowa do ojca cywilizacyjnego.
1: Tak jest. Niech będzie. 7268 26 8 26 albo Messenger. Jak byście się odezwali do obcej cywilizacji? Najlepsze dwie odpowiedzi zagrają dzisiaj prezent marzeń. SK2
0: Messenger, tam też się można zgłaszać.
1: Też,
0: jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: Reklama.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie raczej pochmurne, ale nie zabraknie chwil z przejaśnieniami. Przed południem termometry wskażą około 18 kresek, a wiatr z północnego wschodu będzie delikatny, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, choć słońce nadal będzie się kryć za chmurami. Jutro podobnie, maksymalnie 20 kresek i chmury na niebie. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłyston.
15: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
14: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i Katowicach.
16: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
14: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty przed ulewami obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. W Starym Sączu

0: Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Opróżniłeś kiedyś kosz na pranie do zera?
4: Nie. To jest tak, niemożliwe. Nie, no przecież
5: to jest niemożliwe.
3: Tak sobie o tej porze pomyślałem o koszu na pranie, że on zawsze jest pełny. Tak. Nigdy nie jest pusty.
5: No, czy ktoś kiedyś widział dno tego kosza?
3: Nikt, żaden.
5: Podobno, gdzieś tam 2000 lat temu przy budowie piramid to się stało. Ale od tamtego czasu nic.
3: I podobno.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
5: Na dnie podobno jest garnek ze złotem.

0: drugiego takiego nie ma z kredytem na 30 lat.
1: Nie ma.
0: Dom tylko taki może być. 10 minut po 8 mrozu za nami. Teraz o papieżu, który ma przechlapane.
1: A wiadomo, jak papież ubiera się na biało i ma przechlapane, to będzie z tego jakaś plama, moi drodzy. No i rzeczywiście jest plama. Jest plama, nie wiem czy na honorze, czy na czym, ale jest plama.
0: Leon XIV przybył do Barcelony, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii.
1: Problem w tym, że no dzień wcześniej został zapytany o to, której drużynie piłkarskiej kibicuje.
0: I Leon XIV odpowiedział tak, tu cytat. Papież jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost, bo tak się naprawdę nazywa papież, jest za Realem Madryt.
1: No i pomyślcie sobie teraz, co pomyśleli sobie kibice Barcelony? Co pomyśleli sobie?
0: Orzesz ty.
1: No.
0: Orzesz ty, papieżu.
1: Orzesz ty, papieżu.
0: Nie, uraził kibicom katalońskiego zespołu. Uraził.
1: Posłuchajcie, ja się wychowałem w takiej dzielnicy, że ja wiem, co się odpowiada na takie pytania i zawsze powtarzam, i swojego syna też uczę. Jak cię zapytają, za kim jesteś? Legia czy Polonia?
0: Wisła czy Krakowia?
1: Lechia czy Arka?
0: Real czy Barcelona?
1: To zawsze odpowiadaj, gnojownik Kurzesza.
0: Albo Stomiasz Tarchomin. SK2

0: A ja nie wiem, to od literki zależy. Jak się koło zatrzyma, jak się zakręci.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zależy, czy wolno, czy szybko, czy w prawo, czy w lewo. Tyle jest zmiennych,
3: myślę, że to jest ważne?
0: Że ho-ho, oczywiście, że jest ważne. Jak coś, to teraz jest na A literce koło zatrzymane, tak od razu powiem, bo to może jest ważne. Może to jest, są jakieś informacje, wskazówki, czy w prawo,
3: może
0: czy w lewo, czy mocno,
3: tak działa,
0: czy lekko,
3: prawda,
0: mamy
3: tak
0: zakręcić. Daniel i Patrycja dzisiaj grają o prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem i w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Daniel?
5: Tak, jasne.
0: Tak, dobra. Dobrze, bo ty zaczynasz, więc
3: no,
0: też
3: właśnie
0: oczekiwaliśmy tej odpowiedzi, czy jasne, czy niejasne.
3: Daniel, dobra, w prawo czy w lewo kręcimy? Wybieraj.
0: Mocno czy letko?
5: W prawo.
3: W prawo, w prawo letko, bo jak mocno, to się, wiesz, zepsuje.
0: Tak, rzeczywiście, bo ono tak giba się ostatnio.
3: Już się giba ostatnio, tak. Dobra. Stare koło.
0: Litera P. P jak papa. Ale my się na razie nie żegnamy. Trzymamy kciuki, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
6: Portugalia.
3: Miasto.
6: Poznań.
3: Znana postać.
6: Papież.
3: Roślina.
6: Papaja.
3: Kolor.
6: Pomarańczowy.
3: Zawód.
6: Programista.
3: Samochód.
6: Peugeot.
3: Imię.
6: Piotr.
0: Ładnie. Ładnie ci poszło.
3: Poleciał.
0: Poleciałeś na 8 punktów, bo ja nie mam zastrzeżeń.
3: Ja też.
0: Ty też nie masz, dobrze. Papież rzeczywiście, że znany jest, nieważny który.
3: No, oczywiście, że tak.
0: Zawsze,
3: zawsze
0: znany
3: jest jakiś, nie?
0: Zawsze jest jakiś. No. Raz było dwóch, kilka razy w historii było dwóch, ale obydwaj znany.
3: Raz była ona, papież Polak, oczywiście.
0: No,
3: ten
0: no,
3: oryginalny.
0: No. Oryginalny, jedyny.
3: Jedyny,
0: no,
3: takiego
0: dobrze
3: nie było.
0: 8 punktów, Danielu, dla ciebie. Patrycjo, dobry konkurent ci się trafił.
4: No właśnie widzę, słyszę.
0: I teraz tak, dla ciebie. W prawo, w lewo, mocno, lekko.
4: W lewo mocno.
0: W lewo mocno. To by te koło.
3: O, ludzie.
0: Żeby się nie zepsuło. Z całej siły zrobiłem, ale musiałem wcześniej poprawić, bo ono nam wylata ostatnio, jak zamek w samych swoich. Tak mocno zakręciłem, że zaczęliśmy tam, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. A. Litera A.
3: Pierwsza
0: litera alfabetu, litera A, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Austria.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Anakonda.
0: Imię.
4: Adam.
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Potrawa.
4: Aioli.
0: Zawód.
4: Architekt.
0: Samochód.
4: Audi.
0: Znana osoba.
4: Adam Mickiewicz.
0: To już po czasie. To już będzie po czasie.
3: Czyli co to była, co to za roślina było?
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Amarantus. No, a co, chcesz się doczepić?
3: Nie. Czy ja to zobaczę, co to jest?
0: A aioli to taki sosik chyba jakiś, nie? Czy coś?
4: Tak, dokładnie.
0: No dobra,
3: tak?
0: No to może być.
3: A mi chodziło o aioli. A jak to się to pisze?
0: No aioli.
3: Aioli. No dobra, spróbuję, poszukam gdzieś tego w sklepie.
0: No ale nie masz zastrzeżeń, czy masz?
3: Nie mam, dobra, nie mam, dobra.
0: Nie mam. No i co
3: nie
0: teraz
3: mam
0: zrobimy z nami?
3: No, co możemy zrobić? No. Dogryweczka.
0: Będzie dogryweczka. 8-8 jest.
4: Okej.
0: Okej. Okej. Ale ja nie mam telefonu. Okej.
4: Ale to wydzwonicie.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że wylosuję literę. Ja teraz zakręcę, o, tak sobie. W lewo zakręcię mi średnio lekko. Litera G, już wam mówię, że wylosowała się litera G jak góra. G,
4: okay.
0: G jak góra. Daniel, słyszysz?
6: Słyszę.
0: Słyszysz, dobra. Literkę już macie. Dogrywka polega na tym, że na tę literę zaraz Jarząbek powie jakąś kategorię i trzeba podać hasło na tę literę G. A zgłaszamy się swoim imieniem. Kto pierwszy udziela odpowiedzi, w 3 sekundy odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne? Tak, no dobrze. To mamy literę G i Jarząbku kategoria. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem.
3: Uwaga, dzisiaj ja was zaskoczę.
0: No.
3: Miasto.
4: Patrycja.
0: Patrycja pierwsza. 3,
4: Gdańsk.
0: 1 i mamy Gdańsk. Prezent marzeń wartości 500 jest twój, Patrycjo.
4: Jej, wspaniale.
0: Wspaniale, też dla Daniela dobre nagrody pocieszenia, więc też powód do radości. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Prawie 26 minut po 8. Grupa Perfekt. Chcemy być sobą w Radiu SK 2. Mistrzostwa świata się zbliżają, mundial za niedługo. No i niektórzy mają promocję z okazji mundialu. Na przykład król Karol wcale nie kupił korali, królowej Karolinie, ale zatwierdził dodatkowy dzień wolny w Szkocji z powodu meczu Mistrzostw Świata.
1: Tak? Szkoci będą mieli dodatkowy dzień?
0: Tak, tak, wolny.
1: Ej, my też powinniśmy mieć,
0: dlaczego?
1: My Polacy. No bo tak, nastroje mamy czasami w kratkę. Jesteśmy w skąpi, a prezydenta, za prezydenta mieliśmy Dudę. No przecież Szkoci jak w mordę strzelił, no.
2: SK2.

0: Wenecja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą około 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. W miarę upływu dnia po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie odczujemy jego obecności. Zachowajcie czujność, bo chmury mogą przynieść niewielkie opady. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Dobrze 1/3 pytanych przez Instytut Badań Polster. Sondaż wykonano dla Superekspresu. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. CBŚP zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego produktu o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków, którzy usłyszeli zarzuty.

0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj. Lubimy, jak jest laj, laj, laj, bo łatwo się podśpiewuje przecież. Kącik, pora na kącik, odkurzający, czyli newsy, które pojawiały się tego dnia, który dzisiaj w kalendarzu, ale zupełnie innego roku.
1: A ja przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień czerwca.
0: Więc cofniemy się dzisiaj 25 lat. Może być?
1: Ćwierć wieku.
0: Ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku.
0: 25 lat temu, 10 czerwca, pisano tak. Kradzież dzieła Chagalla w Nowym Jorku. Wartość obrazu to miliony dolarów.
1: Z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku został ukradziony obraz Marka Chagalla, zatytułowany Nad Witebskiem, znany tu również jako Nad Miastem. Pisał portal Onet 10 czerwca 2001 roku.
0: Ciekawe, jak ten złodziej ten obraz ukradł.
1: Nie, no, proste. No może po prostu, nie wiem, przyszedł tam do tego muzeum, podał się za autora i powiedział, że chciałby obraz z powrotem, no.
0: Ale jak się podał?
1: No tak.
2: Ja jestem Chagall z Afryki.
3: Are you Mr. Chagall?
2: Tak, ja jestem Chagall.

0: Niech żyje sztuka! 10 minut do 9. Sana Krzysztof Zalewski u nas.
1: A tymczasem jeden dzień, 12 godzin, 9 minut i 25, 24, 23, 22 sekundy, 21 sekunda do Mistrzostw Świata!
0: Do Mundialu, tak, ale my nie jedziemy.
1: To nic, ale można się poemocjonować. No nie jedziemy, ale można pojechać też na Narodowy na przykład.
0: Na Narodowy oglądać mecz nie z byle kim, bo ze Sławkiem Peszko. My tak chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieli coś specjalnego dla was. To się będzie nazywało SK Karniaki Cup.
1: Karniaki ze Sławkiem Peszko?
0: Słuchajcie uważnie anteny, szczególnie niebawem.

0: Dip.
1: Mam ochotę na jakiś dip, dobry. Na dip, no.
0: Ostry czy łagodny?
1: A co za różnica? No, ważne, żeby cię
0: 5 minut zostało do 9, zastanawialiśmy się, bo Kasia Grodzka już nas wygania, chce poprowadzić te 10 hitów jeden po drugim bez reklam. I chcieliśmy wam coś na do widzenia powiedzieć.
1: Pa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Pa.
1: No.
0: Pa. Pa, pa. Okazuje się, że pa to skrót może być.
1: No bo za chwilę będziemy przeżywali pa.
0: Czyli jak dla mnie to na przykład podróż autobusem.
1: Prawda? Ale mi wyszło na przykład, że te pa to jest taki poranek akurat nam wyszedł.
0: Dobrze, że nam taki wyszedł. To
1: no.
0: Pa.
1: No, to przedpołudnie akustyczne teraz będzie.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam temperaturę około 18 kresek, a słońce będzie nieco schowane za chmurami. Nie martwcie się jednak, bo ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza również będzie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. Po południu spodziewajcie się wzrostu temperatury do 22 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj mamy poznać decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała już kapituła odznaczenia. A to pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Interweniowałem w tej sprawie, przyznał premier Donald Tusk.
12: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
11: Order Załańskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobił i ugodził nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą. W tej sprawie nie było okoliczności łagodzących, mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie.
13: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie no jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
11: Skazany to zawodnik mieszanych sztuk walki. Lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
14: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
11: W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Meksyk i RPA.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Jarmark Młodego Przedsiębiorcy wraca do Stalowej Woli. 27 czerwca w Parku Miejskim dzieci i młodzież będą prowadzić własne mini stoiska.

0: Ja tam dobrze wiem, jaki jest scenariusz typowego sąsiada na wakacje. Łubu-dubu, wiertu-wiertu. Remont to nasz wakacyjny sport narodowy. Zespół Mysłowic za nami w Radiu SK2. A słynne tanie linie lotnicze Wizz Air chwalą się, że w przyszłym roku podczas lotu na wakacje będzie można sobie swobodnie korzystać z internetu. To za sprawą podłączenia całego samolotu do systemu Starlink. Więc niby człowiek nie będzie odcięty od świata na tych kilka godzin. Niby fajnie, no ale oczywiście są też pewne granice. Dla mnie ta granica to pan pilot, który zamiast trzymać stery, pokazuje mi zabawnego storiska z kotkami.
1: SK

0: poranniku czasu.
1: Jeśli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to polską muzykę macie na pewno w małym palcu i pewnie kojarzycie. Taki polski hit pod tytułem Ich bin neu geboren. Już tłumaczę, Budka Suflera postanowiła jeden ze swoich wielkich przebojów nagrać również w języku niemieckim. I tytuł, który już powiedziałam przed chwilą, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym oryginalnym, polskim. A o który utwór Budki mi chodzi? Jest taki samotny dom, już teraz gramy wam po polsku oczywiście w Radiu SK2.

0: No i potańczone bledka i tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek faktycznie sprawił, że wybiliście rytm nogą pod biurkiem albo też długopisem o blat, to jest bardzo ważny sygnał waszego ciała, żeby oddać głos na bledkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kawałek tańcz czeka na wasze głosy na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej w piątek po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniarka.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
16: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
18: I po reklamie.

0: klasyczne, polskie hity. Też wam gramy w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz za nami. Zbliża się godzina 10. Przed nami oczywiście newsy, a po 10 pogadamy sobie o rewolucjach w tegorocznym mundialu. Będzie się działo. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się na nieco chłodniejszy dzień. Przedpołudnie przyniesie nam 18 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Mimo to jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, temperatura wzrośnie do 20 stopni, choć słońce raczej nie przebije się przez chmury. Jutro nie spodziewajmy się większych zmian. Maksymalnie 19 kresek i nadal pochmurno. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Na początek utrudnienia na drogach Małopolski na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady A4. Na miejscu pracują służby. Z kolei na drodze krajowej numer 28 w Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
9: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
10: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
9: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne. Natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
10: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
9: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
8: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłyst. Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem, mówi Izabela Stawowczyk z biura podróży w Bełchatowie.
11: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
8: Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar i Kenia.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Spory wzrost zachorowań na boreliozę na Podkarpaciu. Od początku roku do końca maja odnotowano już ponad 609 przypadków, czyli o blisko 30% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Plaże nad Jeziorem Tarnobrzeskim w tym sezonie będą sprzątane bez udziału zewnętrznego wykonawcy. Po unieważnieniu przetargu i odrzuceniu droższej oferty, Musir zdecydował, że sam zajmie się utrzymaniem terenów. Dodajmy również, że przygotowania do sezonu już trwają.
0: Wszystkie kraje są piękne, ale jednak tylko w Polsce macie takie wyjątkowe atrakcje jak ubrudzenie koszulki sosem z gofra we Władku, czy też plamy z żurawiny na spodniach podczas jedzenia oscypka na Giewoncie. Tak to widzę, tu Radio SK2, gramy wam po polsku. Zespół Loka na początek godziny 10:00 to początek naszej muzycznej uczty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
13: No to gramy.

Monika Wrotka wie, o co chodzi. Nasze chłopaki miały być na tym mundialu, ale się po prostu nie udało. Miałoś być, gramy wam w Radio SK2. No właśnie, a tego grania w piłę sporo przed nami. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. No i liczby naprawdę robią wrażenie. 48 drużyn, ponad 100 meczów. FIFA zmieniła też zasady wychodzenia z grup. Teraz szanse dostaną nawet ekipy z trzecich miejsc, a przy remisach decydować będzie nawet skomplikowana wyliczanka punktów, bramek. Jest ważne też miejsce w rankingu FIFA. No, to wszystko wydaje się mocno skomplikowane. Na szczęście my na Mundial mamy dla was coś prostszego, czyli SK Karniaki Cup. Będziecie mogli postrzelać do bramki ze Sławkiem Peszko. Ja już więcej nie zdradzam. Warto zostać z Radiem SK2. SK2.

0: Uroczyste lata 90. w polskiej muzyce. Zamigotał świat zespołu Various Punks w Radiu SK2. Świat jest piękny, fajnie jest odkrywać nowe, różne rzeczy. A ja na przykład odkryłam, że w naszych polskich lasach istnieje coś takiego jak wykwit piankowaty, zwany też masłem czarownic. To taka mocna, mocno żółta pianka, która nie jest ani grzybem, ani rośliną, ani też zwierzęciem, choć potrafi się poruszać i też przy okazji je bakterie. Nawet też i wyczytałam, że w niektórych zakątkach świata robią sobie z niego jajecznicę. Nie wiem, czy mi to odpowiada, nie ruszam się z domu bez śniadania, a jest taka szansa, że jakbym się obróciła tylko na chwilę, ta jajecznica czmychnęłaby mi z patelni.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
13: I po reklamie.

0: Wróciłam z wakacji, więc teraz czas na studio. Niebawem fajne nowości. Taką wiadomość na swoich socjalach Karolina Stanisławczyk przekazała swoim fanom. Trzymamy kciuki za inspirację i też za cały proces twórczy. Klisze, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK2. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Stalowej Woli szykuje się całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie pojawią się ciemne chmury, które mogą przynieść przelotne opady. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u w warszawskiej prokuraturze stawił się jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Kwelnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
7: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
6: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
5: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja, mówi Justyna Basiaga z komendy w Nowym Sączu.
8: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
5: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Teraz Śląsk i utrudnienia dla pasażerów kolei. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
9: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
5: Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Sekundniki na wojewódzkich skrzyżowaniach w Stalowej Woli nie znikną. Po pracach konserwacyjnych i wymianie sterowników mają zostać ponownie uruchomione jeszcze w okresie wakacyjnym. Za nieco ponad 2 tygodnie, 27 czerwca w Parku Miejskim w Stalowej Woli odbędzie się Jarmark Młodego Przedsiębiorcy. Wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat, którzy będą mogli zdobyć pierwsze biznesowe doświadczenia. Zapisy trwają, a szczegóły znajdują się na Facebooku Star.
12: Minęła 11 w Dzień Elektryka. Wszystkim specom od gniazdek życzymy solidnego uziemienia. Tutaj Radio SK2 pędzimy z 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Muzycznie na początek Monika Lewczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów.

Kalendarzowe lato już za dwa tygodnie, a to muzyczne lato od formacji Nieżywych Schabów za nami w Radiu SK2. Dobrze, że ta zmiana pory roku nie wymaga przestawiania zegarków. Swoją drogą ten temat znowu wraca. Komisja Europejska chce zbadać, jak to całe przestawianie wpływa na nasze życie. Jest sporo osób, które są za jego zniesieniem i tłumaczą, że ciągłe żonglowanie godzinami bardzo mocno męczy organizm. Ja myślę, że chyba najbardziej drenuje nas ta burza mózgów. Czy mój piekarnik jest tak mądry, że w nocy przestawił się sam? Czy to nasz telefon się przestawił, a piekarnik oszukuje? Znajdź tu sabotażystę. SK

Wehikule czasu Radia SKA 2. Wrócimy do artysty, który, jak może się wydawać, no, pracował totalnie bez tchu. Dowód to kilkanaście albumów studyjnych i można powiedzieć, no, niezliczona ilość wydań koncertowych. A wśród nich hymn, który niechybnie oznacza, że zima oficjalnie się skończyła. Przed nami w Radiu SKA 2 Marek Grechuta i Wiosna, Ach to ty.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

Wszystko jedno, wszystko źle. To zespół LOR w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Gramy wam po polsku. Dobrze, że oni zrobili wszystko dobrze i że nie było im wszystko jedno. Polscy siatkarze zmietli dosłownie z planszy Kubę w pierwszym meczu Ligi Narodów. Wygraliśmy 3-0 w naprawdę pięknym stylu. Jutro z kolei mecz z naszym, no co trzeba powiedzieć, odwiecznym nemezis, czyli Słowenią, a pojutrze z Japonią. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, skoro nie możemy ich trzymać za piłkarzy.

0: informacja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: gdzie się w przestworza zabrali nas panowie Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Komu tam wysoko się podoba, ten może zostać, a my lądujemy, bo przecież w samo południe czekają nas newsy w Radiu SK2, a tu jeszcze rękaw trzeba przygotować. No działam.
1: Reklama.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: W Stalowej Woli po południu gęste chmury będą królować na niebie, a termometry pokażą około 19 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Wieczorem możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro chmury nie odpuszczą, a temperatura maksymalna wyniesie 19 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli już za godzinę.
13: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Za niespełna godzinę rusza sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały jednak wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Posłowie dywagowali na ten temat już wcześniej. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
14: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
15: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
13: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej przed 13. A dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacją i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
16: Manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona.
13: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usunięte. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
17: Jest potężny problem.
18: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
19: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi.
13: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
11: Es
3: Polska 2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Coraz więcej mieszkańców Podkarpacia decyduje się na legalne posiadanie broni. W ubiegłym roku wydano ponad 2000 pozwoleń dla osób fizycznych, najczęściej na cele kolekcjonerskie. Sporo decyzji dotyczyło też ochrony osobistej, sportu i łowiectwa. Natomiast nie wydano ani jednego pozwolenia na cele rekonstrukcji historycznych i pamiątkowych. Gmina Jeżowe wydłuża godzinę działania oświetlenia ulicznego. Od 1 czerwca do 31 sierpnia lampy będą świecić do godziny 1 w nocy.
11: No i zrobił nam się środek tygodnia. Jednym poszło szybciej, innym wolniej, a my czas do weekendu odliczamy z pomocą najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was m.in. Wandę i Bandę. Będzie też Zalia i zespół Perfekt. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10.

0: Jak to się mówi o takich piosenkach? Pościeluwa? No tak, tak, pamiętam. Pamiętam ze szkoły. Wielki hiciar, romantycznie się zrobiło, to Paula w Radiu SK2. Schodzimy już z tej chmurki, bo przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
2: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
2: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
2: No wie pani, co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani, co.
3: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
2: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to aj owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
2: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
2: a nie
3: ręcznie...
2: A może być jakiejś innej możliwości ręcznego
3: pisania? Może być.
2: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi i mojej siostry i ja po prostu no,
3: może być
2: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
2: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
2: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
4: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
1: Rosel wkręca.

0: Oddycha, nieważna sprawa. Powie i piosenkarz, i biegacz, i nurek. Zespół Perfekt. Każdy oddech twój. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nagrodę za najciekawsze miejsce na swoją siedzibę otrzymają władze Pszowa na Śląsku, w sensie takim moim małym rankingu. Urząd trzeba przenieść, bo jest w nim ciasno, no i nie jest też przystosowany do potrzeb osób z wózkami. Stąd też decyzja, by przenieść siedzibę, uwaga, do dawnej kopalni Anna. Proszę bardzo. Czyli teraz za każdym razem, jak ktoś będzie chciał załatwić coś właśnie w tym urzędzie, obok odpowiedniego druczku i dowodu osobistego, będzie musiał wziąć kask i aparat tlenowy. Kilof chyba można zostawić w domu.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Sarsa obecnie znajduje się w twórczym szale. Dosłownie chwilę temu wydała nowy singiel pod tytułem Czy będziemy się pamiętać, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce na ska2.pl, a kawałek jak w filmie gramy wam tuż przed godziną 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
16: Popołudnie w Stalowej Woli zapowiada się dość przyjemnie, choć słońce będzie nieśmiało wyglądać zza chmur. Termometry wskażą 19 kresek, co sprawi, że będzie całkiem ciepło. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem spodziewamy się lekkich, przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
17: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
17: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają służby. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
19: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
17: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Jutro na stacjach taniej o kilka groszy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Benzyny 98 6 zł i 56 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. To spadek o kolejno 4, 5 i 3 grosze względem dzisiejszych maksymalnych cen.
10: SK.
3: K2 News. Stalowa Wola.
1: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola szuka rozwiązania dla dłużników czynszowych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni ponownie podnieśli temat mieszkań socjalnych w formie kontenerów dla lokatorów celowo unikających płacenia. Prezydent zapowiada debatę przy okazji prac nad planem ogólnym miasta. Gmina Grębów uruchamia monitoring potoku Miętus po zgłoszeniach dotyczących zanieczyszczenia i uciążliwego odoru. Kontrola oczyszczalni nie wykazała nieprawidłowości, ale w innym miejscu ujawniono ślady nielegalnego zrzutu ścieków.
13: A gdybyśmy tak teraz wszyscy zapakowali się w rakietę i w stronę słońca, co wy na to? Ja wiem, że wy byście kogoś pewnie w stronę słońca wysłali, a sami byście tu zostali kombinatorzy. Ale słuchajcie, propozycja wycieczki w stronę słońca jest muzyczna od Eweliny Lisowskiej i tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
14: 10 hitów. 10 na...

kroplą deszczu. Gabriel Fleszar w Radiu SK2 ma u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, mamy taką tendencję, kiedy nawet jak pojawiają się fajne wynalazki dookoła nas, to my trochę zaczynamy w pewnym momencie marudzić, prawda? Samochody elektryczne, no super, super, fajnie, fajnie, ale jakby tak można było ładować je w kilkadziesiąt sekund, no dobra, okej, okay, w kilka minut, a przejechać dużo więcej, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? I czekamy na to, aż się ta kwestia ładowania i zasięgu baterii poprawi. To samo z butelkomatami. No rzeczywiście, zbieramy, w weekend jedziemy do butelkomatu, potem przed nim długo stoimy, bo te wszystkie butelki wrzucamy po to, żeby tam parę groszy do nas wróciło. No to chyba w tej kwestii idą zmiany, bo jeden z marketów w Poznaniu uruchomił butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez oddzielnego skanowania każdej pojedynczo, więc można hurtowo 100 butelek do środka, ciach i już. Ale wiecie co? Teraz ja trochę ponarzekam, a może to jest dobry pomysł, może ktoś to usłyszy i rozważy. W ogóle te butelkomaty to chyba powinny stanąć w naszych osiedlowych altankach śmietnikowych, tam gdzie wynosimy śmieci tak codziennie, na bieżąco. Wtedy nie byłoby tego wielkiego zbieractwa. Moglibyśmy od razu te butelki ciach i do śmietnika, tak wiecie, a to, co dostajemy w zamian, to na przykład mogłaby być, nie wiem, ulga w opłacie za wywóz śmieci albo jakaś tam w czynszu za mieszkanie. Co wy na to? Dobry pomysł? Jak tak, to pchnijcie to komuś dalej, niech się tym zajmie. Grzegorz Chyżyj, tap na chwilę, Wester 2.

0: No, chyba, że to są łzy wzruszenia na przykład. To już zupełnie inna sprawa. Ewa Farna, Bez Łez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. 27 minut po godzinie 13 na zegarkach. No, gramy najlepsze polskie hity, ale gramy też te, wiadomo, kultowe. A nawet bardzo kultowe.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Czas teraz na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów polskiej, tak zwanej nowej fali lat 80. To będzie Skóra od zespołu AJRL. Piosenka została nagrana przez ten zespół, którego wokalistą był wtedy Paweł Kukiz. Utwór po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu w Jarocinie. Skóra opowiada o, no wiadomo, nietolerancji, wykluczeniu, potrzebie ucieczki od agresji, od codzienności. Tekst można tak naprawdę interpretować na wiele sposobów. Dla wielu słuchaczy był symbolem buntu wobec takiej szarej rzeczywistości lat 80. w Polsce. Charakterystyczne mamy tutaj połączenie rocka, elektroniki i chwytliwego dosyć refrenu. I to sprawiło, że utwór przez lata nie stracił na popularności, a nawet założę się, że jak go wam za chwilkę zagram, to będziecie nucić, bo ten zaśpiew jest taki dość charakterystyczny. Piosenka okazała się największym hitem AJRL i to właśnie dzięki niej ten zespół na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Co ciekawe, ten właśnie największy hit AJRL powstał właściwie trochę przez przypadek. Igor Czerniawski po latach przyznał, że Skóra była wręcz muzycznym żartem i nikt w zespole nie spodziewał się, że stanie się właśnie takim fenomenem. Co więcej, utwór był tak odmienny od reszty repertuaru grupy, że nie został umieszczony na pierwszym albumie zespołu. Mimo to właśnie Skóra została zapamiętana jako wizytówka tego zespołu, zespołu AJRL i jeden z symboli muzycznych lat 80. w Polsce. No co, gotowi na wspomnienia i na nucenie? Bardzo proszę, już teraz u nas AJRL Skóra.

0: Piękny miesiąc mamy, w którym powitamy lato i powitamy wakacje. I chociaż nas, dorosłych, te wakacje jakoś tak średnio dotyczą, wiadomo, bo tylko dzieciaki będą mieć wolne, no to mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym sezon urlopowy to już jest sprawa, która jednak was dotyczy. Kasia Sienkiewicz, były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a Kasia Sienkiewicz teraz piękne momenty przeżywa w życiu, bo jeżeli chodzi o jej solową działalność sceniczną, to koncertuje ze swoim nowym zespołem, koncertuje solowo, za nią pierwszy koncert w tym nowym składzie, ale przed nią kolejne i przed nami, fanami, też kolejne takie spotkania z nowym wcieleniem Kasi Sienkiewicz, takim troszeczkę oddalonym od kwiatu jabłoni. Między innymi w swoich socialach Kasia Sienkiewicz zaprosiła na koncerty męskiego grania do Wrocławia i Warszawy, gdzie będzie miała okazję zaprezentować się właśnie ze swoim zespołem. Więc może to być jakiś wasz plan wakacyjny, gdzieś tam na tej mapie, swojej mapie wakacyjnej podróży, spotkania z Kasią Sienkiewicz, tym muzycznym, możecie sobie zaplanować. A wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o te koncerty i wydarzenia, to na pewno właśnie w socialach Kasi Sienkiewicz sobie wyłowicie. Virgin i Jaga już za chwilę w Radiu SK2. U Dody też fajnie się dzieje. Doda, wiadomo, od dawna działa solowo, a jej singiel Pamiętnik uzyskał status złotego. No i to są właśnie te powody do radości dla samej Dody i dla fanów. Za chwilę Doda z czasów, kiedy jeszcze była w szeregach zespołu Virgin i jej Jaga muzycznie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: po prostu bądź. To Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14 i ja wiem, że są tacy, którzy czekają i na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i na skąd to się wzięło. A jesteście ciekawi, o czym dzisiaj wam opowiem? Ha! O nożyczkach będzie! Czy już dzisiaj coś mieliście okazję ciąć, wycinać i w ogóle zastanowiliście się, skąd się wzięły nożyczki? Jak nie, no to będziecie mądrzejsi o tę wiedzę już po godzinie 14. To jest SK2.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo nadciągną deszcze z burzami i porywistym wiatrem. W nocy temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro znów gęste chmury nad miastem z maksymalną temperaturą 19 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Złożyła go opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
11: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
12: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
0: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało dwóch policjantów. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa Bemowo.
1: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
13: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciało się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
1: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
14: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
1: to może nie klikajmy lepiej.
14: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
0: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: SK2.
8: K2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Maturzyści, czas na wybór uczelni. Trwa rekrutacja na podkarpackich uczelniach publicznych. Rekrutacje rozpoczęły też uczelnie niepubliczne. Pierwsza tura w większości placówkach potrwa do połowy lipca. Zapisy przez portale uczelniane, a wyniki matury uzupełnić trzeba jeszcze przed końcem rekrutacji. W Grębowie trwa budowa nowego kompleksu sportowego. Powstanie boisko, bieżnia, skocznia w dal, zaplecze socjalne i dodatkowa infrastruktura. Z obiektu będzie można skorzystać od początku nowego roku szkolnego.
16: Rachciach, ciach, skąd się wzięły nożyczki? Ja wam właśnie to powiem w naszym cyklu Skąd to się wzięło już za chwilę w Radiu SK2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to w tej dziesiątce męskie granie, tegoroczny hymn, Sanach, budka suflera, z którą wrzucimy piąty bieg i szklanka wody na początek od zespołu Baim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
8: Teraz

0: 21 po drugiej to jest dobra pora na kolejną małą czarną. W pracy, w domu albo gdzie tam jesteście, nawet tak gdzieś w biegu, to można i na wynos, czemu by nie? Ania Dąbrowska muzycznie za nami w Radiu SK2.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły nożyczki? Dzisiaj o tym będzie. Jak się okazuje, nożyczki to jedno z najstarszych narzędzi, których używamy do dzisiaj. Ich historia sięga nawet 3-4 tysięcy lat wstecz. Pierwsze nożyczki pojawiły się prawdopodobnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu około 1500 roku przed naszą erą. Nie przypominały tych, które znamy obecnie. Składały się z dwóch ostrzy połączonych elastycznym paskiem metalu. Po naciśnięciu ostrza się zamykały, a po puszczeniu samoczynnie wracały do pierwotnej pozycji. Przełom nastąpił w czasach starożytnego Rzymu, około pierwszego wieku naszej ery, to właśnie wtedy pojawiły się nożyczki z obrotowym nitem po środku, bardzo podobne do współczesnych. Taka konstrukcja była wygodniejsza, no i pozwalała na precyzyjniejsze cięcia. Przez kolejne stulecia nożyczki wykonywali głównie kowale i rzemieślnicy. W XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu rozpoczęła się ich masowa produkcja. Dzisiaj istnieją setki rodzajów nożyczek, od fryzjerskich, przez krawieckie, po chirurgiczne i specjalistyczne nożyce używane w przemyśle, a w Polsce nożyczki przez wiele lat były na tyle cennym narzędziem, że krawcy i fryzjerzy często przekazywali swoje najlepsze egzemplarze z pokolenia na pokolenie jako element zawodowego wyposażenia. No to może sobie coś utnijmy. A, jest nawet coś, co możemy uciąć bez nożyczek. Drzemka.
1: Skąd to się wzięło?

0: to Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim, Wester 2. No różne są te małe szczęścia, różne. Jeżeli waszym szczęściem jest na przykład oglądanie seriali, to uwaga, Rancho wraca! Ruszyły prace na planie sześciodcinkowej kontynuacji tej kultowej produkcji. Już do swoich ról wrócili Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Ja przypomnę, że emisja serialu Rancho została zakończona w 2016 roku po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Teraz ta kontynuacja to będzie 6 odcinków, niby takie małe tyci, no ale jednak, mam nadzieję, że dużo radości dla fanów. Tapi, Sun & Grace i Dach muzycznie już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
15: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
17: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
18: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
22: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.

0: Moja ulubiona piosenka Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już za chwilę 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy, więc sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku również.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kaufland jest

0: program. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się dość pochmurno, z temperaturą sięgającą 20 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale nie martwcie się, bo ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc nie powinno to wpłynąć na Wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się deszczu z burzami i porywistym wiatrem. Jutro słońce nadal ukryje się za chmurami, a temperatura wyniesie maksymalnie 19 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
19: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
20: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
21: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
19: Odpowiadał minister Kierwiński. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Intensywne opady deszczu, a także silne burze. IMGW wydało ostrzeżenia w 9 województwach, dotyczą głównie południa i wschodu Polski. Najgorsza sytuacja ma być na Podkarpaciu. Ostrzeżenia potrwają nawet do czwartkowego popołudnia. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego swój alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trakcie burz znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzega RCB. Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
3: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
13: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
19: A program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
16: Emanuela Kwaśniak. Młodzi ze Stalowej Woli mają wysokie aspiracje. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich. Ponad połowa chce studiować, a ponad 80% wybiera kierunki dające realne perspektywy zawodowe. Wyniki ankiety staną się podstawą dla tworzenia nowych kierunków w filii KUL. Od 15 czerwca rusza tam też rekrutacja na studia podyplomowe. Stalowa Wola rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. Pierwsze treningi 22 czerwca, a sparingi od 4 lipca.
22: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Aj, no dobra, właśnie chyba aj jest na miejscu. Bryska, Lato, tak rozpoczynamy, potem Wiktor Waligura i Dry School, a potem Kasia Popowska i to będą właśnie najlepsze polskie hity, bo to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

takie fajne gitarowe granie. To klasyk oczywiście. Zespół Hej, Zazdrość. To jest K2 u nas. Najlepsze polskie hity. 14 po trzeciej. Szykujemy się na wakacje. Podróże wakacyjne, podróże urlopowe. Kierowcy wiedzą, bo widać to też w statystykach sprzedaży, że warto mieć na pokładzie własnego samochodu kamerkę, która różne kontrowersyjne sytuacje i być może takie, które normalnie bez niej wymagałyby jakiegoś wyjaśnienia albo były trudne do wyjaśnienia. No, warto taką kamerkę mieć na pokładzie samochodu, prawda? Która wszystko rejestruje. I te kamerki rzeczywiście w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Ich sprzedaż rośnie w zawrotnym tempie. Nie dziwne, ale uwaga! Jeżeli wybieracie się w podróż po Europie, to są kraje, gdzie no właśnie, ta kamerka jest nie do końca na legalu i nie to, że policjant przymknie oko. Za taką kamerkę w samochodzie możecie zapłacić ogromny mandat. I tutaj na myśl od razu przychodzi mi Austria, gdzie uwaga, mandat za posiadanie kamerki takiej nagrywającej wszystko dookoła naszego samochodu może być do 10 tysięcy euro, a w warunkach recydywy nawet do 25 tysięcy euro. Więc tam nie ma przebaczenia, moi drodzy. Jak wjeżdżacie do Austrii, koniecznie kamerkę trzeba zdemontować, żeby nie było niejasności, bo inaczej to mogą być najdroższe wakacje waszego życia jeszcze bez dojechania na miejsce. Więc bardzo proszę, pamiętajcie o tym. Bang Bang, Sylwia Grzeszczak już teraz w ST2, później Metzner, Robert Gawliński, a także będzie Urszula.

0: Kuba, Kuba, jakie ty znasz te powiedzenia? Bo jest ramię w ramię, może być łeb w łeb, co jeszcze może być?
1: Oko w oko jeszcze może być.
0: Ząbca, a nie, to i za ząb. Okej, dobra, zostawmy to. Ramię w ramię to Wiki Gabor i Kaja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jak słyszycie. Jakub jest? Jest 15.30 na zegarkach. To jest czas, kiedy zajmiemy się skrótem najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz, proszę bardzo.
2: Uwaga kierowcy, krajowa dziewiątka w Świętokrzyskiem zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. To w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Jedna osoba została ranna, a trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowę. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał około 3,5 promila. Puchar Europy Seniorów, a także Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest 2026. Pod Giewontem powstaje właśnie 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

0: Mówiłem, że dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze i Marek napisał na naszym Messengerze: proszę się nie śmiać, różnych rzeczy w życiu się doświadczało, koniec wiadomości. Marek, ja wiedziałem, że jak będziesz taki tajemniczy, to to będzie jeszcze wszystko bardziej intrygujące. Stachurski, typ niepokorny, Wescy 2, tak wam gramy najlepsze polskie hity, 17 minut do 16, zaraz Manam.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Warius Manx i kultowy Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, taka samodzielna, domowa produkcja alkoholu. Ha, czy to w ogóle legalne? No właśnie, i na to pytanie w swojej prawdzie dzisiaj po godzinie 16 odpowie Jarząbek, a ja wam będę grał oczywiście po 16 i ode mnie dostaniecie Farbę, dostaniecie Lady Punk i duet Sanach i Kasia Kowalska. I to będzie tylko początek tej kolejnej godziny. Jakie jeszcze muzyczne niespodzianki przygotowałem? Bądźcie z nami, to jest SK2.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Popołudnie w Stalowej Woli przyniesie nam szare niebo, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą około 20 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem i nocą spodziewajmy się deszczu z burzami oraz porywistego wiatru. Jutro nadal pochmurno, a temperatura maksymalna osiągnie 17 stopni. W piątek możliwe przelotne opady, a słupki rtęci wzrosną do 20 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 16, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
13: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci. Dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
14: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
13: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
16: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
13: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
1: Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
19: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Pojedynek Meksyku i RPA otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
20: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: A pierwszy gwizdek mundialu jutro o 21:00.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
22: Emanuela Kwaśniak. Mniej stresu i bez nocowania w szpitalu. Tarnobrzeski Szpital uruchomił nowe świadczenie dla dzieci i młodzieży. To rozszerzona diagnostyka w trybie pobytu dziennego, dzięki której mali pacjenci mogą wykonać potrzebne badania i jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Program jest bezpłatny i realizowany w ramach NFZ po wcześniejszym skierowaniu na oddział pediatryczny. Gmina Jeżowe wydłuża godzinę działania oświetlenia ulicznego. Przez całe wakacje lampy będą świecić do godziny 1 w nocy.
0: 3 po 16. Jak tam wolniej już? Po pracy można śmigać do domu? Czy jeszcze trzeba się trochę pokręcić po mieście i załatwić różne rzeczy? Bo czasami to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, Jarząbek za chwileczkę do nas przyjdzie ze swoją prawdą. Dzisiaj taką nawet odrobinę pikantną, ale dobre będzie miał rady, dobre, więc nasłuchujcie. A ja będę grał. Najlepsze polskie hity. Spokojnie, zaczynamy. Farba chce tu zostać, a potem Lady Punk i będzie Sanach z Kasią Kowalską, a w tej godzinie też Kuba i Kuba Demono oraz Lizar. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kiedy umrę, kochanie, to Sanach i Kasia Kowalska w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz będzie Kuba i Kuba, duet, który zdobył naszą sympatię o tym, że stygnie lato. Stygnie lato, jak ono nam się jeszcze nie rozpoczęło, ale lepiej być przed czymś niż już powoli zbliżać się do końca, prawda? Taka tam moja popołudniowa prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Samodzielne przygotowywanie alkoholu. Hit czy przekroczenie granic prawa? Coraz więcej osób w Polsce interesuje się domową produkcją trunków, ale czy to na pewno legalne? Jakie są ograniczenia? Sprawdźmy. W naszym kraju przepisy dotyczące alkoholu są dość surowe. Jeśli chcesz założyć firmę produkującą alkohol etylowy, musisz spełnić mnóstwo wymagań. Wdrożenie systemu kontroli, odpowiednie zagospodarowanie wywaru, posiadanie lokalu zgodnego z przepisami, a także wpis do rejestru producentów. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale to nie wszystko, bo jak nie spełnisz tych wymogów, no to cóż, no mogą cię czekać poważne konsekwencje. Grzywna, ograniczenie wolności, a nawet kilka lat za kratami. Ale chwila. A co z domową produkcją na własny użytek? No właśnie, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, nieco podkreślam. Wiele osób uważa, że produkcja własnego alkoholu to nic złego, ale uwaga. Bimber? Zdecydowanie nie. Destylacja czystego alkoholu etylowego w domowych warunkach jest w Polsce nielegalna. Można przygotowywać co najwyżej nalewki, miody pitne, wina czy piwa. Oczywiście na własny użytek. Ważne, bo alkohol pochodził z legalnego źródła i nie był przeznaczony na sprzedaż. Jeśli spełnimy te warunki, możemy bez problemu cieszyć się domowymi trunkami, tymi o niskiej zawartości alkoholu, a inaczej będzie kara. Pewnie też bardzo możliwy będzie kac. Moralne.

0: To jest bardzo dobra propozycja na teraz dla nas wszystkich, chociaż wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, jak można tańczyć w sklepie, jak można tańczyć w korku, jak można tańczyć, kiedy robi się różne inne rzeczy. Czemu kręcisz głową, Kuba?
1: Tak po prostu.
0: A myślałem, że się nie godzisz z tym, co ja mówię. A mógłbyś tańczyć w sklepie, w kolejce?
1: Mógłbym,
0: taki
1: oczywiście.
0: Taki z siebie odważniak? Sprawdzimy to.
1: No dobrze.
0: Bledka i tańcz za nami. Jak słyszycie, jest już Jakub. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Z informacji z ostatniej chwili, Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Za wyłudzanie świadczeń grozi jej nawet 8 lat więzienia. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym szczecińskiego centrum świadczeń. Wyłudziła w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie. Zapowiedział też, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.

0: Na oficjalne zakończenie roku szkolnego to tak a propos końca jeszcze trzeba trochę poczekać, bo w tym roku to 26 czerwca dokładnie wypada. Wtedy wiadomo, koszule, krawaty, jakieś eleganckie stroje. Człowiek idzie do szkoły, odbiera świadectwo. Chyba się trochę rozwężyłem tymi wspomnieniami. No a potem tylko wakacyjne szaleństwo i za to trzymamy kciuki. Elektryczne gitary wybrzmiały w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwileczkę Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
12: I po reklamie.

0: to ten, który teraz zaprasza nas na wielką stadionową trasę koncertową, obrotowy tour. Dawid Podsiadło, to co masz ty? Ten numer już wybrzmiał w Radiu SK2. Po godzinie 17 będą brzmieć kolejne najlepsze polskie hity, ale te zagra wam już Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Wieczorem w Stalowej Woli możemy spodziewać się umiarkowanego wiatru, a temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie powinno to przeszkodzić w planach na wieczór. Jednak warto mieć pod ręką parasol, bo prognozy wskazują na możliwe przelotne opady deszczu. W nocy sytuacja się zmieni. Nad miasto nadciągną burze z porywistym wiatrem, a temperatura spadnie do 17 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
19: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
0: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk
1: podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach Brian Bednarczyk.
16: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie udział wzięło ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
20: Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Przypomnę, wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
22: Emanuela Kwaśniak. Spory wzrost zachorowań na boreliozę na Podkarpaciu. Od początku roku do końca maja odnotowano już ponad 609 przypadków, czyli o blisko 30% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Plaże nad Jeziorem Tarnobrzeskim w tym sezonie będą sprzątane bez udziału zewnętrznego wykonawcy. Po unieważnieniu przetargu i odrzuceniu droższej oferty, Musir zdecydował, że sam zajmie się utrzymaniem terenów. Dodajmy również, że przygotowania do sezonu już trwają.
23: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, więc można już świętować. Na pewno można świętować wyjście z pracy, jeżeli wyszliście z niej właśnie o godzinie 17. Jeśli nie, to spokojnie, najlepsze polskie hity grają dla każdego. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta.
24: SK2.

Budka suflera. Takie tango. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Czy wy zrobiliście się głodni? Jeśli tak, no to ja wam trochę pobudzę zmysły smaku, bo jak się okazuje, nasz klasyczny polski rosół może trafić na listę UNESCO. Jak się okazuje, to jest coś więcej niż zupa, ale my to wszyscy wiemy, prawda? Szczególnie kiedy w weekend, najczęściej w niedzielę, on się od rana tak gotuje, dochodzi i później myjemy. Taki ze swojskim makaronem, z pietruszką. Naprawdę robi się pysznie. Przyznajcie sami i wszyscy głodniejemy w moment. Otóż okazuje się, że Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło taki projekt Tradycja Rosołu w Polsce. Celem tego projektu jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. No, jak się okazuje, ta sama lista ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, bo na niej znajdują się m.in. takie dania jak neapolitańska pizza, turecka kawa, francuska bagietka i tunezyjska harissa. No i wiadomo, tylko polskiego rosołu tam brakuje. SK2. No to mam nadzieję, że on się w końcu na tej liście pojawi. A my teraz gramy najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w Radiu SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Natalia Kukulska i Wierność jest nudna. Ten kawałek dobrze znacie, a teraz delikatnie przenosimy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to cofamy się do jesiennej nocy 1985 roku. Bo to właśnie w tym czasie powstał numer C'est la vie, pocztówka Andrzeja Zauchy. Powstał tak naprawdę w jednym momencie, za jednym podejściem i stał się symbolem ulotności, tęsknoty i nieodwracalnej straty. Można powiedzieć, że to więcej niż piosenka, bo to jedyna taka rejestracja Zauchy i obraz Polski, której już nie ma. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyną. Tak wam gramy w Radio SK2 22,5 minuty przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę czasu zostało, co to oznacza, że pogramy wam jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Bajm, ale będzie też Kombi. A gdyby ktoś z was jechał już w kierunku domu i myślał o tym, że czeka go straszny czwartkowy poranek, to ja przypominam, że od 6 na posterunku nasza poranna ekipa. A jaka? No to oni sami wam już siebie bardzo dobrze przedstawią.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
16: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Perfekt, niewiele ci mogę dać. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl. I po reklamie.
9: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Zamiast parking i schron. Pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej zostanie usunięty. Rozbiórka monumentu, powszechnie nazywanego przez mieszkańców Szubienicami, jest częścią planowanej inwestycji na placu Ksawerego Dunikowskiego. Wstępne koncepcje mają być gotowe do końca sierpnia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
10: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ewelina Flinta i Żałuję to na dobry początek. Przypominam, że za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu. Ja za chwilę wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi, a później do kogoś z Was zadzwonię. A teraz gram najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Nie ma miejsca jak dom mrozu, czyli najnowszy numer, który gramy wam w radiu SK2, 14,5 prawie minuty po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Nie dość, że gramy wam takie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Ale zanim się pobawimy, to ja jeszcze wam wyjaśnię zasady tej zabawy. Polega ona na tym, że zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się w 30 sekund odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny? Jeśli są tu jacyś chętni, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. SK2. A teraz gramy. Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać.

0: Dede Negra, kawałek podłogi. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się troszeczkę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A bawimy się właśnie w nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Aleksandra. Cześć Olu.
3: Witam cię bardzo.
0: To na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Akurat co dnia tam ciasto na szarlotkę.
0: O ja cię, ale smaku narobiłaś. Myślę, że nie tylko mnie, ale także wszystkim słuchaczom. No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i pobawimy się wspólnie w nie mów tak, nie mów nie. Ja jeszcze ci na szybko przypomnę zasady. One są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz geografię?
3: Nie, tak średnio.
0: Ale tam było tak, jeszcze raz, dawaj Ola.
3: Słabo.
0: A historię?
3: Oczywiście.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
3: Słabo kojarzę.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
3: Oczywiście.
0: Aj, nie udało nam się niestety, Olu, bardzo mi przykro, ale mimo wszystko mam dla ciebie nagrody pocieszenia, więc mam nadzieję, że one też cię zadowolą.
3: Jak najbardziej.
0: Super, dziękuję ci bardzo w takim razie. No i życzę, żeby ciasto wyszło idealne i żeby dobrze smakowało do herbaty bądź kawy.
3: O tej porze to tylko herbata.
0: A, no to do herbaty, to do herbaty. Ewentualnie jakieś lody śmietankowe można dorzucić do tej ciepłej szarlotki. Zrobiłam się głodna.
3: Miałaś pomysł.
0: Dobrze, to super, to trzymaj się w takim razie, Olu, wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.
3: Dzięki, papa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No nie zawsze wychodzi, ale zawsze mamy dla was też coś na pocieszenie. Są też najlepsze polskie hity, lore, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radio SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Gips Igo. Ostatni dzień lata. Choć do ostatniego dnia lata jeszcze dużo czasu, to ten numer brzmi idealnie. I można go słuchać na przykład jadąc samochodem. Tak jest. A moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy by zapomnieli, bo na przykład polska reprezentacja nie gra, to przypomnę, że jutro startuje Mundial. I pomimo tego, że naszych Polaków tam nie zobaczymy, nie będziemy mogli oglądać, to przygotowaliśmy razem ze Sławomirem Peszko dla Was coś specjalnego. Więcej zdradzać nie będę, natomiast dodam i podkreślę, że warto słuchać Radia SK2. Dlaczego? No, proszę bardzo.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla Was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims, Niech mówią. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A po 19:00 nie dość, że kolejne takie polskie kawałki się pojawią, to jeszcze przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikuł czasu w Radio SK2. Warto zostać ze mną, bo przygotowałam dla was coś specjalnego.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli będzie można zobaczyć Podkarpacie uchwycone w obiektywach fotografów z całej Polski. Do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego trafi wystawa Podkarpacka Ikonosfera, prezentująca 39 najlepszych zdjęć konkursowych. Tegoroczne prace powstały pod hasłem Ku nowoczesności i pokazują zmieniający się region z różnych perspektyw. Wernisaż odbędzie się w niedzielę o 17, a wystawę będzie można oglądać do 24 lipca.
0: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment cofniemy się w czasie i posłuchamy nieco starszego numeru od zespołu Manam, Lipstick on the Glass. To już za chwilę, ale na dobry początek Cleo i Dom, a później Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. No właśnie, nareszcie wakacje, tak będą mogli powiedzieć wszyscy uczniowie już za 15 dni. A teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2. Let's go.

Demono, statki na niebie. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Swoją drogą wspominałam wam o tym, że do wakacji zostało 15 dni. I te statki na niebie, tak sobie pomyślałam, że wielu z nas będąc w pracy myśli już o wakacjach, o urlopie, o planowanych wyjazdach. I jak się okazuje, takie myślenie o urlopie i planowanie urlopu zwiększa poziom szczęścia. Bo przeprowadzono takie badania, w którym w tych badaniach wzięło udział blisko 2000 osób i wykazało ono, że osoby, które czekały na urlop, były szczęśliwsze niż te, które nie miały zaplanowanego wyjazdu. No i oczywiście wiadomo, że po powrocie różnice szybko zanikały. Ale warto ten urlop, moi drodzy, planować. I do tego zachęcam też was, drodzy szefowie. Namawiajcie pracowników, żeby oni już ten urlop planowali. Wtedy ich praca i produktywność będą zdecydowanie lepsze. SK.

0: Łukasz Zagrobelny i Życie na czekanie, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy delikatnie cofnęli się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenieśmy się teraz do roku 1984. Zespół Manam wydaje nowy numer. Numer o tytule Lipstick on the Glass. Wiecie, że inspiracją do tego numeru, według wspomnień Marka Jackowskiego, była szminka zostawiona na szkle przez kobietę o imieniu Mariola, którą poznali właśnie w Londynie. Słowa napisała tutaj Cora. Utwór wyróżnia się tym, że tutaj podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do drugiej kobiety. No, w latach 80. ta piosenka była odebrana bardzo odważnie, a nawet pikantnie, jak udało mi się znaleźć, no bo ze względu tutaj głównie na te dwuznaczności i niedopowiedzenia w tekście. Ale co ja wam będę więcej opowiadać, po prostu posłuchajcie. Wehikuł czasu w Radiu SK2, czyli Manam, Lipstick on the Glass już teraz.

0: Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Ten numer czeka już na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl i tam możecie na ten numer zagłosować. Bo kto wie, może on się pojawi w gorącej, na gorącej liście gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach. Macie czas do piątku do godziny 18. Wchodźcie na sk2.pl. Tam zakładkę gorąca polska dwudziestka. I jak dacie plusik przy swoich ulubionych numerach, to kto wie, może one pojawią się na podium. Wszystko w Waszych rękach, więc głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Sanach od Szampan od Sanach i Kamil Bednarek i List.
1: SK2. Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: to już jest ten moment, kiedy po tych wszystkich zajęciach dodatkowych możecie trochę wyluzować. Wyprostować nogi na kanapie, zrobić sobie herbatę i posłuchać najlepszych polskich hitów. A takie po godzinie 20 będę wam grać. Między innymi Maryla Rodowicz, ale także Natalia Schroeder się pojawią.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Kręcicie kilometry i szukacie pomysłu na aktywne popołudnie? Gmina Pysznica zaprasza na gminny rajd rowerowy. Przed uczestnikami około 23 km trasy prowadzącej przez tereny gminy, a na zakończenie wspólna ognisko. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku i formy, a przy okazji będzie można dołączyć swoje kilometry do rywalizacji w aplikacji Aktywne Miasta. Rajd startuje w piątek o 17 z boiska sportowego NZS Bukowa Jastkowice.
0: Wybiła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów. Już za chwilę Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka. A co u was? Co porabiacie w ten dłuższy, zdecydowanie dłuższy dzień? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki radiowe, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul. Cztery pory roku, tak wam gramy 13 minut po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam się was, co robicie? I odezwał się do nas nasz stały słuchacz Marcin z Zaklikowa. Jak on tutaj mówi, zaraz wam też powiem dokładnie o co chodzi, to Marcin zdecydowanie deszczu się nie boi, z cukru nie jest, bo on podjął pracę w terenie, a bardziej w swoim własnym ogródku. Przygotowuje, praca idzie u niego jak zawsze pełną parą, stawia sobie właśnie taras obok domu. I słucham was. Jak zawsze jedno jedyne radyjko SK2. Pozdrowionka z Zaklikowa z ulicy Krzywej dla wszystkich słuchaczy. No to Marcinie, my też pozdrawiamy. No i trzymaj się, żeby ten deszcz cię nie przeraził i żebyś taras wykończył. No bo szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Pamiętajcie o tym. Więc taki taras, taka kawka na tarasie będzie idealna.
1: SK2.
0: No dobra, a jak dorzucimy do tego jeszcze najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest kombo i zestaw idealny. Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas, to już teraz w Radiu SK2.

mrozu. Napad 25 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No to co, jest pięknie, więc gramy dalej. Na przykład odezwała się też do nas Kasia, która napisała na Messengerze Radia SK2, że ona już wróciła do domu, po pracy. Była też na spacerze, na rowerach z dziećmi i teraz przyszedł czas na odpoczynek i szykowanie kolacji. No to tak, do tego szykowania kolacji ja gram ci, Kasiu, twoją imienniczkę. Kasia Sienkiewicz i były momenty już teraz w Radiu SK2, ale to nie tylko dla Kasi, to dla was wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. SK

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, bo Golec Orkiestra na nas czeka, ale także Bledka. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co was może rano pobudzić, to myślę, że po pierwsze jest to dobra, mocna kawa, a po drugie jest to nasza porankowa ekipa, czyli Jarząbek i Wajda. A co oni będą robić, jak ten poranek z nimi wygląda, no to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa na K. To ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga, trzymajcie się i pamiętajcie, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Nie każda historia o generale kończy się na wojsku i polityce. Tym razem kafejka historyczna w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie poświęcone Tadeuszowi Kasprzyckiemu, postaci dobrze znanej w mieście jako twórca jego nazwy. Ale będzie nie tylko o historii Stalowej Woli i zakładów południowych. Tematem spotkania będą też mniej znane wątki z prywatnego życia generała. Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w piątek, 19 czerwca o 17.30 w Stalowowolskiej MBP.
11: Magazyn lokalny.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
13: Sport w naszym mieście.
12: PKS San Stalowa Wola to klub z wyjątkową historią, którego współczesna forma narodziła się w 2010 roku dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Dziś łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do szkolenia. Od najmłodszej grupy bambini po drużynę seniorską, stawiając przede wszystkim na rozwój, radość z gry i rodzinną atmosferę. O tym, jak wygląda codzienna praca trenerów, na czym polega wychowanie młodych zawodników oraz budowanie piłkarskiej społeczności, dowiecie się już teraz od przedstawicieli PKS-u San Stalowa Wola.
14: Agnieszka Żuchowska, prezes zarządu.
15: Paweł Kosior, trener drużyny seniorskiej oraz grupy Bambini.
14: No to może na początek cofnijmy się do takich korzeni klubu. Jak zaczęła się właśnie historia PKS-u San Stalowa Wola?
16: Parafialny klub sportowy San zaczerpnął troszeczkę na historii Sokoła. Kiedyś tutaj w Rozwadowie, czyli jeszcze zanim powstała Stalowa Wola, było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i na ich podwolinach dzięki tutaj rozwadowskim mieszkańcom, w ogóle pracownikom kolei również, powstał właśnie klub sportowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. I w 2010 roku nastąpiła reaktywacja tego klubu i powstał parafialny klub sportowy przy klasztorze.
15: Z dużym uczynkiem braci kapucynów powstał reaktywowany PKS już wtedy. Bardzo dużą rolę wtedy też odegrał trener Piotr Jarski. To była wspólna idea braci i pana Piotra. Początkowo te rozgrywki, drużyna zgłosiła się do rozgrywek Ligi Amatorskiej, bodajże futsalu. Mogę dobrze nie pamiętać, bo niestety w tym nie uczestniczyłem. Następnie zgłosili się do rozgrywek klasy B grupy stalowowolskiej już tutaj na tym boisku, na stadionie Kusocińskiego, które wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz mamy bardzo ładny obiekt, zadbany, regularnie strzyżony, odmalowane ławki, budynek klubowy. W momencie, kiedy ja tutaj dołączyłem, można powiedzieć, że dookoła były pola i las. Oczywiście prześmiewczo, bo były to krzaki do pasa, o które często bracia dbali sami. Tutaj też ukłon w stronę braci, bo pamiętam tą grupę ludzi, która tutaj przychodziła po swoich zajęciach klasztornych i po prostu strzygła ten stadion, kosiła i tak dalej, i tak dalej. Tak się reaktywowaliśmy. Historia pisze się dalej, jak widać.
14: Skoro jakby początki PKS-u San Stalowa Wola sięgają czasów, kiedy Stalowej Woli jeszcze nie było, to jego historia ma już pewnie około 100 lat.
16: W minionym roku 2025 nasz klub obchodził 105-lecie.
14: Czyli tak, klub ma na koncie 105 lat, reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Co w takim razie wydarzyło się przez te ostatnich 15 lat z VAT-em w takim razie?
16: No ja tutaj jestem nie aż tak długo jak trener Paweł Kosior, ale tutaj z tych moich analiz, zapisków i tego wszystkiego, no klub rozpoczął bardzo szeroką gamę ćwiczeń, ponieważ były tutaj organizowane nie tylko zajęcia z piłki nożnej, był aerobik, nordic walking, siatkówka, jakieś zajęcia tutaj z jogi dla pań, więc oferta była bardzo bogata, jak na takie osiedle Stalowej Woli Rozwadowskie. My od roku 2021 nawiązaliśmy taką współpracę stricte na piłkę nożną, ponieważ w tych pominionych latach nie było szkolenia w Rozwadowie dzieci i młodzieży. To była głównie, tak jak tutaj trener Paweł wspomniał, piłka nożna dla osób dorosłych, seniorska piłka nożna. Od 2022 roku szkolimy tutaj dzieciaki. Obecnie tych dzieciaków mamy już, można powiedzieć, 200 osób.
14: To jakie w takim razie grupy wiekowe obecnie trenują w klubie PKS San Stalowa Wola?
16: W chwili obecnej w kwietniu ruszyliśmy z naborem dla najmłodszych, najmniejszych dzieciaków, mieszkańców naszego miasta i okolic. Są to dzieci z rocznika 2022, czyli dzieci, które w tym roku skończyły, bądź skończą dopiero 4 lata. I tak idziemy przez 5, 6, 7, aż do osób pełnoletnich, ponieważ w drużynie seniorskiej gra dużo osób w wieku 16, 17, niektórzy kończą 18 lat, jest kilka osób pełnoletnich, więc mamy przestrzał przez praktycznie wszystkie roczniki, od przedszkolaka do licealisty.
14: Od przedszkola do Opola.
16: U nas od przedszkola do Gola.
14: Czyli uściślimy, od jakiego wieku dzieciaki mogą rozpocząć treningi piłkarskie?
16: 4 lata.
14: A które właśnie roczniki są najliczniejsze i czy może to zainteresowanie piłką nożną rośnie czy spada?
16: Mimo dużego nasycenia piłką nożną w Stalowej Woli, bo tych szkółek jest dość sporo, widzimy, że to zainteresowanie jest cały czas. Wiadomo, że w tych młodszych rocznikach, no to głównie rodzice wypychają dzieci na zajęcia dodatkowe, żeby dzieci się wyszalały, wybiegały. Zainteresowanie w każdym roczniku jest spore, ponieważ nasze grupy są dość liczne. Ten najmłodszy rocznik to są grupy takie bardziej kameralne, no do 20 uczestników powiedzmy, ale wszystkie roczniki starsze przez Skrzata, Młodzika, Trampkarza to są grupy powyżej 20 uczestników. Najliczniejszy rocznik 2016-17 u nas to jest ponad 30 zawodników.
14: Tak się zastanawiam, czy jako, że znajdujemy się na terenie Rozwadowa, to czy tutaj właśnie trenują dzieciaki raczej właśnie mieszkające w tej części Stalowej Woli, czy jak to się rozkłada, bo jest też stadion na Hutniczej.
15: Akademii w mieście czy klubów sportowych jest kilka, więc tutaj też nie walczymy, nie zabieramy sobie jakoś tych dzieciaków, ale to już jest tak naprawdę dobór, czy to rodzica w tym najmłodszym wieku, czy decyzja świadoma starszego chłopaka. Dojeżdżają do nas zawodnicy choćby z Lipy, Pysznicy, Zdziechowic czy innych tutaj pobliskich, no już takich niepobliskich miejscowości, ale tak większość, trzon tak naprawdę klubu stanowią chłopaki ze Stalowej Woli, również z Rozwadowa. Wychowankowie klubu, którzy tutaj się wychowywali lata temu, też dołączyli do drużyny seniorskiej po jakiejś tam przerwie. Są to chłopaki też rdzenni rozwadowiacy, więc serduszko tutaj kierowało raczej wyborem kontynuacji przygody z piłką nożną. Ale tak jak powiedziałem, też są osoby przyjezdne i nie zamykamy się tylko na obszar Stalowej Woli.
14: Jak wygląda ścieżka właśnie rozwoju takiego zawodnika od tych właśnie najmłodszych grup aż do tej drużyny seniorskiej?
15: Jak wygląda ścieżka? No, zależy kiedy ta osoba dołączy, kiedy spróbuje tej swojej przygody z piłką nożną, ale to jest etap długofalowy tak naprawdę. Można mówić tutaj teraz o roczniku 2022, który rozpoczyna swoją przygodę, zabawę z piłką, bo umówmy się, w tych najmłodszych latach to jest zabawa, to ma przynosić przede wszystkim radość i staramy się, żeby to dziecko przychodziło do nas uśmiechnięte, wychodziło z treningu bardzo zadowolone i wracało z chęcią i z tym samym uśmiechem na buzi, jakim opuszcza nasz klub, nasze to boisko. W kolejnych rocznikach skupiamy się już na rzeczach bardziej indywidualnych, a dopiero na etapie seniora tak naprawdę już liczy się dla nas wynik, chociaż nie on sam jest najważniejszy, bo nawet tutaj śmiejemy się często wewnątrz, że dla nas rozwój ponad standard, więc ci chłopcy, którzy występują w drużynie seniorskiej, są tak naprawdę w wieku juniora, oni mają po 15, 16, 17, niektórzy 18 lat. Cały czas jest to wszystko robione po to, żeby się rozwijali.
14: A jak wyglądają treningi dla poszczególnych właśnie grup wiekowych? Na czym właśnie się skupiacie? Tutaj pan przed rozmową wspominał, że trenuje pan zarówno te najmłodsze dzieciaki, jak i seniorów. Seniorów oczywiście w cudzysłowie.
15: W najmłodszych grupach tak naprawdę do wieku juniora trampkarza trenujemy 2 razy w tygodniu. Są to wyszczególnione na stałe dni tygodniowe, tak też, żeby było łatwiej dograć czy to zawodnikom, czy rodzicom te godziny. Wiadomo, dzieciaki nie żyją samą piłką, mają też szkołę, naukę, korepetycje, inne rzeczy, dlatego te dni są dla nas stałe i dla rodzica tak samo. Nie chcemy tego zmieniać ze względu na regularność. Od wieku juniora, czyli te 15-16 lat, w niektórych przypadkach są też młodsi zawodnicy w tych grupach, trenujemy 3 razy w tygodniu. I do tego dochodzą jednostki meczowe, czyli w weekendy najczęściej odbywają się mecze. Junior występuje w lidze wojewódzkiej, seniorzy aktualnie są jeszcze w B-klasie. A w młodszych rocznikach dodatkowo dochodzą czy to turnieje dla dzieciaków, sparingi, z których często i chętnie korzystamy.
14: To jak w takim razie wyglądają treningi dla poszczególnych grup wiekowych?
15: W najmłodszych grupach wiekowych, czyli w roczniku naborowym, w grupie Bambini, odbywają się 2 jednostki tygodniowo w ściśle wydzielonych przez nas dniach tygodnia. Też pilnujemy tych dni, żeby one były też atrakcyjne dla rodzica czy dla samych dzieci, bo dzieciaki nie żyją tylko piłką, mają swoje zajęcia w szkole, przedszkolu i inne dodatkowe rzeczy, więc staramy się, żeby to były stałe dni tygodnia. Od kategorii skrzat natomiast trenujemy 2 razy w tygodniu, typowo piłkarsko, a 3. dniem, który wprowadziliśmy na stałe, jest trening motoryczny, który jest bardzo ważny.
14: A na czym polega?
15: Są to najczęściej zajęcia bez piłki, ogólnorozwojowe, ruchowe, które mają znaczny wpływ na rozwój młodych zawodników. Mówi się nawet, że w tych czasach najważniejszy. Są to zajęcia wprowadzone w naszym klubie już na stałe. Są to dni poniedziałkowe zazwyczaj, czyli jest to 1. dzień każdego mikrocyklu. W starszych kategoriach, mówię tutaj o kategorii senior i junior, trenujemy 3 razy w tygodniu piłkarsko, w tych zajęciach mamy wplecioną już motorykę oraz wszystkie weekendy są dla nas dniami meczowymi, turniejowymi. Najmłodsze kategorie grają w turnieja, grają sparingi. Wychodzimy też poza województwo z tymi turniejami. Byliśmy na turnieju w Łodzi, na 3-dniowym turnieju w Biłgoraju, więc dla każdego jest coś. Staramy się ten czas tym dzieciakom zajmować mocno, jak tylko się da. Dodatkowo do tych zajęć dochodzą też zajęcia z dietetykiem, zajęcia z psychologiem. Stawiamy na taki pełny, mocny rozwój tych młodych organizmów.
14: A jak w takim razie państwo oceniają wyniki swoich zawodników na tych właśnie turniejach i meczach wyjazdowych?
16: Ja mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutaj w klubie od niedawna, to 3 moich synów trenuje w klubie w różnych kategoriach wiekowych i oceniać występ zawsze. Rodzic, który jest na linii bocznej, rodzic jest zawsze dumny. Rodzic, który patrzy na to, jak to dziecko strzela, jak to dziecko się stara. Kiedy usłyszy

0: przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
1: A jeśli te dzieciaki właśnie tak przeżywają mocno te wyjazdy i takie porażki, to co właśnie robicie jako trenerzy, jako klub dla nich?
0: No ja na przykład zauważyłam, że jeśli chodzi o najmłodszą grupę, trenerzy są tak ciepli, tak opiekuńczy, potrafią tak tymi chłopakami się zająć, że tam nie ma płaczu, tam nie ma jakichś rozterek. Wiadomo, że czasem jest zdenerwowanie, bo wszyscy chcą wygrać, tak? Ale zawsze na koniec jest postawa fair play, jest przybijanie piątek, jest wspólny okrzyk i jest omawianie każdego meczu, czy to w najmłodszej grupie, czy w najstarszej grupie. Ciężko powiedzieć chłopakom, którzy są w wieku 15 lat, przegrywają z jakimś silniejszym rywalem, chłopaki, nic się nie stało. No coś się jednak stało, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie obarczać nikogo winą, tylko wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, tak? Pokonać, dążyć do celu, a każdy z nich ma swój cel.
2: Podsumowując wypowiedź koleżanki, no to trener też musi być tą najbardziej empatyczną, kochającą mamą, surowym tatą, a zarazem starszym bratem, i my to musimy w odpowiedni sposób rozgraniczać. Stąd, może powiem to troszkę z doświadczenia, no bo już kilka tych roczników miałem, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tak zwany ochrzan, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tego przytulasa i chwilę otuchy, i wiemy też, kiedy jest właściwy moment na rozmowę i właśnie na te wyciąganie wniosków. Zresztą sam po sobie wiem, że po każdej przegranej staram się z chłopakami usiąść i mówić o tym, co jest źle, bo nie możemy też się jakby tylko bawić tymi malutkimi sukcesami. My musimy cały czas iść do przodu, a jeśli nie jesteś świadomy, dlaczego przegrywasz, to nigdy nie będziesz w dobry sposób wygrywał.
1: Teraz chciałabym przejść do nie mniej ważnego tematu, czyli do rekrutacji. A z tego, co słyszałam, to ta rekrutacja nie trwa tutaj przez jakiś określony czas, tylko ten nabór jest jakby prowadzony przez dłuższy okres czasu. To i jak właśnie taki rodzic, którego dziecko interesuje się sportem, może właśnie go zapisać tutaj do Was?
0: Najlepiej, najłatwiej jest przyjść na kurs Socińskiego 11, bo tutaj codziennie któraś grupa ma treningi. Niezależnie na kogo trafi, na pewno będzie pokierowany w odpowiedni sposób. Rekrutacja jako rekrutacja najczęściej jest w kwietniu. Ruszamy wtedy tak głośno z rekrutacją, wtedy jest o nas najwięcej słychać. Zarówno na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich tutaj mediach społecznościowych działamy ostro. Są plakaty na mieście. Zapraszamy dzieciaki w każdym wieku i rekrutacja dlatego jest ta, ponieważ nie chcemy się zamykać na młodzież. To, że ktoś nie zdążył się zapisać w kwietniu, nie powinno go skreślać przez cały rok, żeby nie mógł do nas dołączyć w czerwcu czy we wrześniu, prawda? Więc jesteśmy na to bardzo otwarci. Zapraszamy na dwa otwarte, zupełnie darmowe treningi. Rodzic przychodzi z dzieckiem, dziecko sobie próbuje, czy mu pasuje, czy to jest ten rodzaj aktywności, ten sposób, w jaki ono chce to popołudnie spędzać. Ja jestem przekonana, że ktoś, kto do nas przyjdzie, to raczej już nie wyjdzie, tylko chętnie zostanie na kolejne treningi i dzieciaki chętnie w ręce trenerów są przez rodziców przekazywane, ponieważ tak jak tutaj trener Paweł mówił, to oni mają rolę wszelaką. Są dla dzieci tak empatyczni, tak oddani, że dzieciaki no, kochają trenerów.
1: Zastanawiam się, na ile to zapisywanie właśnie dzieciaków tutaj do klubu piłkarskiego to jest jakby zainteresowanie samych dzieci, a nie na przykład ambicje rodziców.
0: Na pewno w tym trochę tak jest, że rodzic, niektórzy szczególnie, tatusiowie, bo pewnie bardziej niż mamy, spełniają jakieś swoje tutaj marzenia z młodości, a w naszym klubie, gdzie jest naprawdę rodzinna atmosfera, łatwo jest im się tutaj włączyć, ponieważ rodzice ze sobą też się integrują. Z tego, co tutaj mam informacje od trenerów, oprócz tego, że dzieci zawożą na trening rodzice, to rodzice też często się włączają w treningi. Są jakieś mecze, sparingi dzieci na rodziców.
1: Czyli nie tylko obserwują z trybun.
0: No niektórym rodzicom jest bardzo ciężko obserwować tylko z trybun. Czasem się lubią wtrącić trenerowi. Jednakowoż nasi trenerzy pilnują rozdziału tych ról, to

0: Znaczy rodzic ma być rodzicem i wspierać dziecko po meczu, po treningu, a nie wtrącać się w trakcie. No nie jesteśmy w stanie tego rodzicom, że tak powiem, zabronić bycia tak na treningu, ale fajne jest to, że ci rodzice angażują się i włączają się między sobą i też w jakiś sposób tą aktywność fizyczną w nich tutaj wpajamy, bo nie jeden tato mógłby zostać w domu przed telewizorem, a tutaj dziecko go ciągnie na trening, no to jak już wyszedłem z domu, to też coś pokopię. I w ten sposób angażuję nie tylko dzieci, ale też tych rodziców.
1: To tak podsumowując, jak właśnie powinna wyglądać taka zdrowa relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem zawodnika?
0: Myślę, że słowem klucz jest zaufanie. To znaczy rodzic musi ufać trenerowi i musi ufać dziecku. Dziecko musi ufać trenerowi, musi ufać rodzicowi. I trener też musi ufać tym dwóm osobom i kiedy oni wspólnie będą mieć to zaufanie wobec siebie i ten wspólny cel, to ta współpraca będzie, myślę, że przebiegać bezproblemowo. To jest takie moje zdanie, nie wiem co. Trener.
2: Jeśli chodzi o relacje trener-zawodnik, wielokrotnie w szatni powtarzam, że drużyna jest jak rodzina. Każdy z chłopaków może do mnie przyjść z najmniejszym problemem. Jeśli potrzebuje wsparcia, zawsze je ode mnie dostanie. Jeśli potrzebuje pomocy również. Jeśli ma jakieś pytania, nie tylko odnośnie piłki nożnej, też dostaję na nie odpowiedź, jeśli znam tą odpowiedź na te pytania. I myślę, że do tej pory wychodzi nam to dobrze, bo wiem, że mogę ufać tym chłopakom, zresztą mówię im to, oni zaufali mi. I tak, staramy się funkcjonować jak jedna rodzina i były takie sytuacje, że dostawałem pytania zupełnie pozasportowe i oczekiwali ode mnie wsparcia, które oczywiście dostali i myślę, że to jest też fajne, że samo to, że chłopak przychodzi do ciebie z czymś spoza klubu, daje ci tą świadomość, że zaufał ci.
1: Że robisz to dobrze.
2: Nigdy nie powiem, że robię coś dobrze, niestety taki mam charakter i zawsze wymagam od siebie więcej. Ale mam świadomość tego, że ci chłopcy jednak szanują tą naszą pracę. Jeśli otwierają się przede mną na pozapiłkarskie tematy, to wiem, że oczekują tego wsparcia i ufają, bo wiedzą, że też tego nie wyciągnę poza klub, poza drużynę, jeśli o to proszą. I jeśli mogę, to zawsze wesprę.
1: A jak w takim razie powinna wyglądać taka modelowa współpraca trenera i rodzica takiego zawodnika?
2: Moim zdaniem rodzic przede wszystkim powinien być wsparciem dla tego chłopaka. Powiem może na swoim przykładzie, jak to było ze mną, jak jeszcze grałem w piłkę. Kopałem. Grali chłopaki w innych ligach wyższych, ale pamiętam swoją przygodę za młodego chłopaka w Turbi, gdzie już wchodziłem do piłki seniorskiej. Mój tato przychodził na te mecze, ale nigdy nie dostałem słowa krytyki w domu. Natomiast też nie dostawałem pochwał. I w momencie, kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepszy na świecie i lepszy od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie dziecka w tych działaniach i dawanie mu na tyle wolnej ręki i pozwalanie mu na radość z tego, co robi, jest najważniejsze, bo jeśli dzieciak w domu słyszy tylko krytykę lub niezadowolenie rodzica za swoje ruchy, czy to boiskowe, czy meczowe typowo, czy treningowe, to nie będzie zadowolony i to będzie tylko odpychało to dziecko od piłki. Myślę, że ja te dzieciaki mam na treningu przez 1,5-2 godziny dziennie. Rodzic jest z nimi w domu cały czas i to tak naprawdę rodzic ma kluczowy wpływ na rozwój taki mentalny tego chłopaka. Oczywiście my też, bo nie możemy powiedzieć, że nie, te dzieciaki jednak nam ufają i słuchają tego, co mówimy, ale samo słowo wsparcie rodzica jest moim zdaniem najważniejsze tutaj.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie są takie najbliższe marzenia klubu? No, najbliższe miesiące czy lata? Macie takie marzenia?
0: Kurczę, marzenia? Nie myślałam o tym w ten sposób. Trenerze, jaki trener ma cel?
2: Nie mamy celu, mamy drogę. I często o tym rozmawiamy, bo nieraz ktoś pytał, czy już A-klasa w piłce seniorskiej, że junior może wyżej, czy że któryś z dzieciaków stąd wyjdzie. Oczywiście to są wszystko bardzo fajne rzeczy. Dla nas, jako dla takiego małego klubu, No świetne, no bo każdy sukces będzie cieszył, ale śmialiśmy się tutaj kiedyś z innymi trenerami i z Agnieszką, że nie mamy celu, mamy drogę i ta droga to jest ciągły rozwój i jakby szerzenie tej radości z piłki, to jest chyba najważniejsze, bo tak naprawdę wszyscy mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia tych dzieciaków, tego klubu. Jeszcze jak przychodzisz, patrzysz na te uśmiechnięte buzie, a niektóre dni jest tutaj około 80 dzieci w przekroju na treningu, bo trenują różne grupy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok.
0: Tak naprawdę każdy z nas, który tutaj działa, no działa poza swoją pracą zawodową, tak? Każdy z nas zajmuje się czymś innym w godzinach 7-15 i popołudnia spędzamy tutaj z tymi dzieciakami, więc tak jak Paweł powiedział, droga, którą mamy wytyczoną, tak? Oni mają cały czas pracować, rozwijać się i przy okazji te sukcesy one same przychodzą, więc nie możemy stawiać, że naszym celem jest, nie wiem, bycie, a może jest, w pierwszej lidze. Nie, to nie są. To są rzeczy, które to są wypadkowe. To są rzeczy, które przychodzą w międzyczasie i jeżeli nie będziemy myśleć tylko o celu, a zapomniemy o tym właśnie, o tej drodze, która jest jakże ważna, gdzie czasem będą potknięcia, czasem będą sukcesy, ale idąc sobie tą drogą i realizując nasze takie bieżące rzeczy, tak? Regularność w treningach, aktywność, sparingi i to wszystko, to nas będzie prowadziło do celu. A jaki cel, to się okaże. Zobaczymy, co nam życie przyniesie.
1: Regaty to nie tylko żagle na wodzie, ale przede wszystkim emocjonująca rywalizacja, strategia i walka z wiatrem. Choć z brzegu wszystko może wyglądać spokojnie, na wodzie liczy się refleks, dobre ustawienie na starcie i umiejętność wykorzystania warunków pogodowych. O tym, jak wygląda taki wyścig od startu aż po metę, na przykładzie regat niżańskich, a także o sezonie żeglarskim i tym, co robią żeglarze, gdy jeziora skute są lodem, opowiedział mi pan Robert Sołtys, wicekomandor jacht klubu Nisko.
3: Na czym polegają takie regaty? Tak właśnie dla osób, na przykład tak jak ja, które no może nie mają zbyt wiele wspólnego z żeglarstwem i chciałyby się dowiedzieć, na czym one polegają.
4: To znaczy od 2 lat praktykujemy taki fajny sposób, że mamy tam nagłośnienie i ja staram się, albo ktoś stara się jakby komentować to, co dzieje się na wodzie. Osoby, które obserwują, to są w stanie zlokalizować odpowiednich żeglarzy i zrozumieć, co się tam dzieje. Generalnie jest między bojami, czy między właściwie boją, a statkiem komisji jest linia startu. Linia, której oczywiście nie widać, jest to wyobrażona linia między tymi 2 punktami, której żeglarze muszą się trzymać i ich nie przekraczać. Po odpowiednich sygnałach dźwiękowych i flagowych w procedurze 5 minut jest start wspólny. I oczywiście nie wolno tej linii przekroczyć wcześniej, przed sygnałem startu. To, jak ustawią się żeglarze, jak wystartują, jest jakby bardzo kluczowe w tym wyścigu. I później po starcie wspólnym płyną do boi, która jest postawiona pod wiatr. Czyli nie mogą płynąć tam prosto do tej boi, tylko muszą halsować, czyli płynąć w lewo, w prawo, w lewo, aż do niej dopłyną. Mijają ją odpowiednią burtą i płyną do kolejnej, najczęściej ustawionej gdzieś tam półwiatrowo, czyli już jest dużo łatwiej do niej dopłynąć. I kolejna boja jest ustawiona albo może to być linia mety już, albo jeszcze poniżej zjeżdżają żeglarze na pełnym wietrze, czyli mają wiatr z tyłu i później znowu halsują się, czyli idą pod wiatr na linię już właśnie mety. Też może być to ta sama linia, tylko wjeżdżają na nią no, po minięciu dolnej boi, tej, na którą wchodzili pełnowiatrowo. I kto pierwszy przekroczy tą linię, no to wygrywa wyścig. No tych wyścigów najczęściej odbywa się kilka. No jak są dobre warunki wiatrowe, no to wtedy wiadomo też i szanse są bardziej wyrównane i jeśli ktoś wygrywa 5 biegów, 6 biegów, no to jakby potwierdza swoją dominację w tym wyścigu. Więc tych biegów organizuje się kilka i później po podsumowaniu wyników wybiera się już miejsca na podium i dalsze miejsca.
3: A w takich regatach biorą udział drużyny z Podkarpacia czy z całej Polski?
4: Zasadniczo mogą brać i z całej Polski, natomiast przyjeżdżają do nas lokalne kluby i też jeśli mają czas, bo jeśli wyjeżdżają na inne regaty, często te terminy się nakładają w lecie, to jesteśmy w mniejszym gronie. Jak mają jak do nas przyjechać, to przyjeżdża i Przemyśl, i Mielec, i Tarnobrzeg tutaj do nas przyjeżdżał, także z tych okolicznych klubów oczywiście mamy. Mamy osoby, natomiast z Polańczyka też, z Nadsoliny. My też do nich jeździmy, jak mamy czas, bo to też właśnie nie zawsze się uda tak, żeby, bo każdy chciałby mieć swoje regaty, no ale te regaty też odbywają się w Polsce. Natomiast duże kluby w Polsce mają swój kalendarz regatowy, no i oni nawet jeśli by chcieli, to tutaj u nas się nie pojawią. Także duże regaty odbywają się no, najczęściej na północy i jest ich też bardzo dużo, także ci żeglarze są mocno obłożeni.
1: U was regaty niżańskie odbywają się pod koniec czerwca. A jak generalnie to jest z tym sezonem żeglarskim? Czy on jest w jakichś konkretnych miesiącach? Czy to jest tak, że sezon na żeglarstwo jest przez cały rok?
4: To znaczy, no u nas sezon na żeglarstwo jest wtedy, jak jest już na tyle ciepło, żeby można było te zawody rozgrywać, ale już od kwietnia można swobodnie żeglować i powiedzmy do tego października, listopada można pływać. No jeśli na przykład akweny nie są zamarznięte, to czasami odbywały się w grudniu regaty, no, ale oczywiście ten sezon jest tak bardziej od kwietnia. My to zaczynamy już żeglowanie w marcu, ale tak od kwietnia myślę można liczyć do października.
1: A co później?
4: No później z dużych klubów młodzież trenuje na południu, czyli gdzieś tam Europa na południu, czy to Turcja, czy Włochy, i tam szlifują dalej swoje umiejętności i jakby cały czas nad tą formą pracują. Natomiast no, w takich mniejszych klubach my tutaj mamy takie 2 miesiące odpoczynku troszeczkę, ale nie do końca, bo też młodzież zabieramy na takie zajęcia, no można powiedzieć sportowe, kondycyjne, o, to by była lepsza nazwa. My na przykład tutaj od kilku lat już wyjeżdżamy na narty biegowe do Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo fajnie, pozdrawiamy tam całą ekipę narciarzy biegowych, bo bardzo jesteśmy tam mile przyjmowani na Mosirze w Tomaszowie Lubelskim. Są tam bardzo dobre warunki, można pobiegać na nartach biegowych, można pójść na basen, można zjeść na miejscu, także jak nie ma śniegu, to są nartorolki, bardzo fajny obiekt i też jakby my też spędzamy czas. Wyjeżdżamy też na ścianki wspinaczkowe do Rzeszowa, wyjeżdżamy no, do Tarnobrzega, no, w różne takie miejsca, gdzie no, też planowałem wyjazd w Góry Świętokrzyskie pochodzić, a w Bieszczady też można, także mamy dużo takich możliwości w ten okres zimowy też, żeby kondycję podtrzymać.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli.
3: No to może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
4: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a dwa lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
3: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
4: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko. W Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż. Zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
3: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
4: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach. bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
3: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
4: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
3: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
4: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
3: A czy portretował tylko kobiety?
4: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
3: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
4: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
3: Nie bał się kolorów.
4: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą. Tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
3: Tutaj wspomina pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
4: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
3: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
4: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja Rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z Cyganerią Krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
3: Czy portretował także francuskie kobiety?
4: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego

0: Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie Zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
1: Znamy imiona tych kotów?
0: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazywaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy

0: Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Z niewielkiej, wędrującej instytucji stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dzisiaj to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych. Od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
1: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
4: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU. Najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5, na ulicy Tysiąclecia, w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
1: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć, co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
4: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części. Oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich w Nisku, taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
1: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
4: Oczywiście można. Mamy rowerki stacjonarne, przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
1: Można krzyczeć?
4: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz. Nikomu się nie przeszkadza.
1: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
4: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy, w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
1: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
4: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
1: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
4: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
1: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
4: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki, odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
1: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii miejskiej biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
4: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają dwa kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
1: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
4: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
1: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
4: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
1: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
4: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska. Mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
1: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
4: W sali edukacyjnej dla młodzieży. To jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
1: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
4: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa. dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy. Natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
1: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
4: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
1: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
4: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
1: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
4: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
1: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
4: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
1: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
4: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast z zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, Biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9000 pozycji.
1: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
4: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
1: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
4: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
1: I to są takie ramy nieprzekraczalne.
4: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
1: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
4: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
1: Miseczki z wodą czekają.
4: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
1: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłaby jeszcze pani do tej listy dodać?
4: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska. Polska, puszczenie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
4: Chyba Niżeńskie Dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem? Czy ten format jakby się powtarza?
4: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
4: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. A skoro już mówimy o nowościach, to może przejdźmy do planów takich na przyszłość. Jakie są właśnie marzenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku? Bo kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to wtedy to było otwarcie nowej siedziby. A teraz jakie są marzenia Wasze?
4: Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby to miejsce żyło. Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników. Dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów. W każdą sobotę będą zajęcia dla małych dzieci. No nie powiem, że jednomiesięcznych, ale już od takich półrocznych do trzylatków. Będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy. Wszystko w oparciu o książkę sensoryczną. Pozwolimy im poznawać świat, swoje uczucia. Będziemy też robić zajęcia z psychologiem. I tutaj będziemy zapraszać nie tylko młodzież, dzieci, ale też rodziców, zwłaszcza rodziców nastolatków.
1: To będą takie spotkania odpłatne?
4: U nas zajęcia wszystkie są bezpłatne, dlatego że chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse w uczestnictwie w kulturze.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
4: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
4: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, pasja i wieloletnia tradycja. Od 1952 roku jest miejscem spotkań artystów, mieszkańców i miłośników kultury, nieustannie zmieniając się wraz z kolejnymi pokoleniami. O jego historii, złotych czasach, współczesnych wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedział mi dyrektor tej instytucji, pan Marek Gruchota.
1: Jak zaczęła się historia Miejskiego Domu Kultury? Od jak dawna budynek, w którym się znajdujemy, funkcjonuje?
5: Od 9 listopada 1952 roku. I najpierw był to Dom Kultury, potem bardzo szybko stał się Zakładowym Domu Kultury, Huty Stalowa Wola. Także tak jak Huta Stalowej Woli jest nazywana jako Matka Huta, sprawowała pieczę nad Domem Kultury do 1992 roku. Od 1 lipca tegoż roku jest to Miejski Dom Kultury, gdyż mecenat Huty został przeniesiony na miasto. I od 1992 roku jesteśmy Miejskim Domem Kultury.
1: Jak zmieniała się misja i rola Miejskiego Domu Kultury na tle tych lat?
5: Misja jest właściwie taka sama. No, Miejski Dom Kultury powstał ze względu na olbrzymie potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, pracowników Huty. Miasto młode, nowe, powstałe w 1938 roku, także nie było rozbudowanej form rozrywki, natomiast bardzo wcześnie tu ludzie przejawiali mieszkańcy Stalowej Woli inicjatywy kulturalne. I zespoły, które dzisiaj są skupione w Domu Kultury, jak na przykład Orkiestra Dęta czy chór, to swój rodowód mają jeszcze przedwojenne, sprzed Domu Kultury, także z 1938-1939 roku. Dom Kultury, otwierając się w 1952 roku, przyjął do siebie zespoły, które już na terenie miasta istniały. To była orkiestra, to był chór, to był balet, to był amatorski teatr dramatyczny, który właśnie obchodziliśmy 70-lecie jego istnienia. 80-lecie, przepraszam, czas leci.
1: Które momenty w historii Miejskiego Domu Kultury uważa pan za takie przełomowe?
5: Cały czas powracamy do lat 60. i 70. No czas głębokiej komuny, ale ten okres jest uważany za złoty okres działalności Domu Kultury w Stalowej Woli. Głównie z racji tego, że pracował tutaj Józef Żmuda, kierownik artystyczny Domu Kultury i reżyser prowadzący amatorski teatr dramatyczny. Poziom wszystkich zespołów artystycznych, poziom produkcji, które te zespoły przygotowywały i prezentowały dla mieszkańców Stalowej Woli, był niebywale wysoki. Potwierdzały to liczne nagrody w różnego rodzaju konkursach, festiwalach ogólnopolskich, wyjazdy zagraniczne. Także cały czas mierzymy się z tym niejako piętnem tego złotego okresu, chcemy mu dorównać. No i taką mamy misję, żeby robić tak, jak to kiedyś było. Wiadomo, inne czasy, inne możliwości, ale staramy się po prostu zachować dobre imię Domu Kultury, dobrą działalnością dla mieszkańców.
1: Jak przez te lata zmieniała się publiczność Miejskiego Domu Kultury i jak generalnie ta ostatnia modernizacja budynku wpłynęła na waszą ofertę kulturalną?
5: To można na to pytanie odpowiedzieć bardzo, bardzo wieloaspektowo. Jeśli chodzi o funkcjonalność budynku, to już Józef Żmuda na pięciolecie, z okazji jubileuszu pięciolecia Domu Kultury w broszurze napisał, czyli w roku 1957 napisał, że Dom Kultury to właściwie to jest przygotowane do pełnienia funkcji klubu garnizonowego, a nie Domu Kultury, gdyż brakuje infrastruktury, brakuje pomieszczeń, które można by taką działalność prowadzić. No wtedy było dość odważne powiedzenie i stwierdzenie, żeby powiedzieć, że coś, co tutaj powstało za komuny, jest nie tak i nie spełnia swojej funkcji. Ale tak jest. Począwszy od 1952 roku istnienia Domu Kultury, było tu już ponad 80 remontów, które polegają właśnie na poprawie funkcjonalności, polegają na wreszcie poprawie estetyki, technologie się zmieniają, także cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie i spowodować, żeby ten Dom Kultury był sprawny, funkcjonalny do mierzenia się z dzisiejszymi wyzwaniami. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o działalność i o publiczność, to niewątpliwie miały wpływ na to technologie. No, duży, tak jak czytamy w różnego rodzaju materiałach historycznych, dużym wstrząsem było pojawienie się telewizji na przełomie lat 50. i 60., które, no ktoś po co ma mieć do Domu Kultury, teatr czy coś, obejrzy sobie w domu w telewizji, tak? Także było tąpnięcie bardzo poważne, jeśli chodzi o działalność, którą wywołało pojawienie się, upowszechnienie się telewizji. No potem niewątpliwie lata 80. i pojawienie się wideo, pojawienie się CD, komputerów też spowodowało to, że ta rozrywka i czas mogliśmy sobie na swój sposób organizować w domu. Niekoniecznie musieliśmy do Domu Kultury. No i teraz internet też jest takim wyzwaniem, czy platformy filmowe, które powodują to, że centrum rozrywki możemy mieć w domu. Także na różne sposoby Dom Kultury się mierzy z wyzwaniami i tak w zależności od czasu musi się z nimi zmierzyć.
1: Jak formalnie zorganizowany jest Miejski Dom Kultury, bo wiem, że macie też swoje filie w innych częściach miasta.
5: Tak, zasadniczo główny budynek znajduje się w centrum miasta przy ulicy 1 Sierpnia 9 i tu prowadzimy bardzo szeroką działalność artystyczną. Jest łącznie 40 zespołów artystycznych. Znakomicie rozwinięta jest plastyka, 150 amatorów intensywnie pracuje w naszej pracowni plastycznej pod okiem znakomitego instruktora pani Agaty Madziak. Natomiast kilka teatrów, kilka chórów, kilkanaście zespołów tanecznych. Na każdym polu artystycznym staramy się, w zależności czy właśnie czy mamy odpowiednich instruktorów, proponować zajęcia. Mamy również małą salę kinową. Po ostatnim remoncie zrezygnowaliśmy kina w naszej sali, w dużej sali widowiskowej. Działalność kinowa sprowadzana tylko w małym kinie w podziemiach. No, zrezygnowaliśmy dlatego, gdyż mamy dużą intensywność koncertów, występów, zarówno naszych zespołów artystycznych, jak i tych, którzy wynajmują salę i organizują sami te występy. No, dla nas jest to przychód w postaci wynajmu, rzecz bardzo istotna dla budżetu, także dla nas rzecz bardzo, bardzo cenna. I działy, oczywiście, że dział księgowy, techniczny i tak dalej, ale kluczowy jest dział artystyczny, on skupia najwięcej pracowników, organizacja pracy w 40 zespołach artystycznych, ale oprócz tego jest również dział programowy, jest archiwum, tu jest bardzo ważny ten element, gdyż ta 80-letnia działalność Domu Kultury no, zgromadziła mnóstwo artefaktów, mnóstwo historii i wreszcie nad tym zapanowaliśmy, opracowujemy i cóż, no wiemy, że bardzo to cenią mieszkańcy, bardzo to cenią ludzie, którzy tu kiedyś pracowali, są teraz rozsiani po całym świecie, przychodzą, przynoszą różnego rodzaju artefakty, które skwapliwie ewidencjonujemy, powiększamy naszą kolekcję. No i wiem, że to jest ważna ta historia dla naszej działalności i dla ludzi, którzy tę działalność tworzyli, stąd otaczamy ją szczególną opieką. Po ostatnim też projekcie norweskim pojawił się dział zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym, niesamowicie ważny dział. Tu głównie skupiamy się na tym, żeby oddać czy przywrócić, zaopiekować się tym wspomnieniem o Lasowiakach, dawnych mieszkańcach tego terenu. W ramach tego działu powstała Izba Lasowiacka imienia Jana Puka. Tu zgromadzono znakomitą kolekcję prac Jana Puka, który w tych dniach właśnie trafił, jego działalność artystyczna trafiła do niematerialnego dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że mamy cząstkę tego dziedzictwa, cząsteczkę u nas. Co, mamy też modelarnię. Zopiekowaliśmy się takim trochę niechcianym dzieckiem, świetnie wyposażona modelarnia, która działa bodajże od lat 50. Tam rozpoczynało swoją przygodę z lotnictwem bodajże kilku, a dzisiaj aktualnie trzech pilotów Boeingów. Także młodzi chłopcy zaczynają z modelarni, realizując kolejne etapy kształcenia, rozwoju w tejże dziedzinie, no mogą doprowadzić do tego, że się zostanie kapitanem Boeinga i się lata po całym świecie. Także tak nad taką pracownią również modelarnią sprawujemy opiekę. No, pojawiła się pani, która przyjechała tutaj z mężem, a jest Amerykanką, ma wysokie umiejętności prowadzenia i z instruktorem baletu klasycznego. No, otworzyliśmy się na to, udostępniliśmy pani właśnie takie zajęcia, spotykają się z zainteresowaniem. Również nasze zespoły taneczne korzystają z pomocy, z warsztatu prowadzonych przez tę panią, aby podnieść własne kompetencje. Do tej pory nie było takiej nikogo, który mógł być poprowadzić takie zajęcia. No, pojawiła się Amerykanka, no i współpracujemy.
1: I są zajęcia baletowe.
5: Są zajęcia baletowe. No też dużo wnieśli Ukraińcy. Mamy trójkę obywateli Ukrainy, artystów. Także jest Katarzyna Seredyk, prowadząca dwa chóry. Jest pani Aleksandra Martyszczuk, prowadząca teatr Emotka i pomagająca innym teatrom. No i Wołodia Martyszczuk, reżyser z Kołomyi, który ma teatr i również pomaga innym naszym teatrom. Czy na tym wydarzeniom pisze scenariusze, powoduje to, że nasze wydarzenia są na odpowiednim poziomie. Niesamowicie cenni pracownicy, o niesamowicie wysokich umiejętnościach, bardzo dobrym wykształceniem. Także sobie bardzo cenimy to, że trafili do nas i tu się odnajdują.
1: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do bardzo szerokiej oferty kulturalnej, którą oferuje Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Nie tylko tym młodszym, ale również starszym mieszkańcom Stalowej Woli. Jakie obszary sztuki są dzisiaj w MDK-u najważniejsze i dlaczego?
5: No wszystkie są ważne. Staramy się wszystkie mieć szeroki wachlarz. Głównie naszą taką tradycją jest utrzymanie zespołów, które powstały właśnie kiedyś. Stąd non-stop mamy jubileusze naszych zespołów artystycznych. To przebraliśmy sobie za honor, że te zespoły, kontynuujemy ich tradycje. Stąd właśnie miał 80 lat teatr, 40 lat jeden chór, drugi. Następnie teraz zespoły taneczne również 40-lecie obchodzą działalności. Także utrzymujemy, staramy się utrzymać te zespoły artystyczne, które w Domu Kultury istnieją od dawien dawna. No i oczywiście reagujemy na to, jakie są wyzwania współczesne, ale tu najważniejszym problemem jest kadra. Żeby coś prowadzić, trzeba to na pełnym poziomie prowadzić i wymagany jest instruktor prowadzący, który będzie miał do zaoferowania profesjonalne zajęcia, których poziom przyciągnie ludzi, a nie będzie to po prostu... Najgorsze jest w Domu Kultury to, że ktoś tu przyjdzie, zawiedzie się i stwierdzi, że to po prostu jest strata czasu. Także naszą działalnością musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś przychodzi, to po prostu daje nam w darze nasz czas, swój, który ma. I my ten dar, który otrzymujemy od ludzi, musimy zagospodarować, czy dać swój wymianie tych darów, dać tym, którzy do nas przychodzą, dobrą artystyczną propozycję, czy na widowni jako widz, czy jako tancerz, jako chórzysta, jako muzyk, jako aktor w zespole artystycznym. No i wtedy wszystko gra, jeżeli ktoś, kto oczekuje od Domu Kultury, że ktoś tym darem czasowym czasu się zajmie, jak się dobrze zajmiemy, to jest pełen sukces. No, jakoś nam się to udaje. No mam jeszcze, żebyś mnie przy okazji nie uciekło, to mamy galerię Tło, która jest też świetnie wyposażona, bardzo ładnie, obszerne pomieszczenie pozwalające wyeksponować sztukę. Także program w galerii Tło już jest zaplanowany na półtora roku wcześniej. Też staramy się, żeby to miejsce umożliwiało promocję lokalnych artystów, także skupiamy się na tym, żeby pomóc im w promocji i żebyśmy cieszyli się i dowiedzieli, jak licznych i fantastycznych artystów plastyką mamy w mieście i w okolicy.
1: Czy znajdziemy tam tylko takie wystawy stałe, czy również takie czasowe?
5: Wystawy czasowe to są z reguły 3-4 tygodnie i mówię, programik jest co miesiąc zmieniany i to już jest na 1,5-2 lata do przodu zarówno lista, kto po kolei występuje. Stałą wystawą jest właśnie Pinakoteka, gdzie są pewne rzeczy, pewne elementy i spacerując wzdłuż takiej linii, gdzie te elementy są, można prowadzić, też wejść w historię sztuki po pierwsze, a po drugie organizujemy takie oprowadzenia, że możemy opowiedzieć o historii Domu Kultury, skąd się dana rzecz wzięła, do czego się odnosi, jaki ma kontekst, jeśli chodzi o historię sztuki. Staramy się po prostu cały potencjał, fantastyczny potencjał Domu Kultury, zarówno infrastrukturalny, artystyczny, jak i ten, który wynika z naszej architektury, pokazywać. Mamy potężne zasoby. Musimy tylko znaleźć sposoby na to, jak to umiejętnie prezentować. Na pewno wracamy do sali widowiskowej, jest to serce Domu Kultury, 600 miejsc, doskonale wyposażona sala na scenie fortepian Steinway klasy światowej, stąd też regularnie mamy doskonałych pianistów, których możemy sprowadzać. Był Piotr Pawlak, uczestnik konkursu Chopinowskiego, zdobywca Nagrody Publiczności. Mamy w planach kolejne koncerty. No cóż, także na pewno się to nie nudzimy i raczej musimy, jeśli chodzi o pomysły, o inicjatywy, to powodować, że musimy prowadzić selekcję, bo nie damy tak wszystkiego zrobić, co planujemy. Cieszę się, że mam tak dobry zespół, mam tak dobrze wyposażony i takim dobrym nastawieniem tu pracujemy i tak nam sprzyjają wszelkie okoliczności, łącznie z naszym organizatorem, czyli prezydentem i urzędem miasta, że kultura ma się tu dobrze. Dobrze się tu czujemy, dobrze nam się tu pracuje.
1: Wspominał pan wcześniej, że jedna z sal kina Wrzos została jakby zamknięta na rzecz organizacji wydarzeń, koncertów.
5: Została zamknięta na to, żeby być kinem, ale to jest sala widowiskowa na 600 miejsc, znakomicie wyposażona, o niezwykłej urodzie, bo została bardzo ładnie zaprojektowana i ostatni remont wydobył te wszystkie detale, które... Odnawianie sali do ostatniego remontu polegało na tym, że po raz kolejny malowano ściany, żeby były świeże. Natomiast przykrywano kolejnymi warstwami to, co było w oryginale. I ten remont też polegał na tym, że zostały zdjęte kolejne warstwy farby i pokazane było to, co w oryginale. Są przepiękne z grafito, płaskorzeźby, które tworzą osobną historię i to jest też nowy rozdział, bo przy pomocy, pokazując to, co jest prezentowane w naszej sali widowiskowej, można powiedzieć kawał historii sztuki. I uruchamiamy właśnie taki cykl wykładów o historii sztuki, które odnosimy do tego, co my mamy. Że jak ta historia sztuki, począwszy od jaskini w Lascaux, dzisiaj te ślady również można w naszej sali widowiskowej odnaleźć. Nie dosłownie, oczywiście przy dużej dozie wyobraźni, ale widać, że ta sztuka się rozwija, ewoluuje i ślady poszczególnych epok mają również miejsce u nas. Znaczy staramy się gromadzić kolekcję obrazów sztuki współczesnej. Także część tutaj też u mnie widać.
1: Bardzo kolorowe.
5: Bardzo kolorowe. I ta kolekcja jest gromadzona również pod taką myślą, ideą, żeby korespondowała z tym, co mamy, jeśli chodzi o architekturę wewnątrz i żeby uzupełniało tę opowieść o tym naszym wnętrzu, o tym, co jest na ścianach, żeby to była dalszy ciąg opowieści. No dość nam się to udaje, ale niewątpliwie jeszcze jest tu dużo do zrobienia, żeby ta nasza, jak nazywamy, pinoteka Domu Kultury była jeszcze jedną atrakcją. I to nie tylko lokalną.
1: Ile osób właśnie zatrudnia Miejski Dom Kultury? Bo tak cały czas wracamy do tej kwestii, a ciekawa jestem tej liczby. Bo wiem też, że kilku pracowników Miejskiego Domu Kultury jest też w rozwadowie.
5: Jest 66 etatów. Do tego dochodzi 20 pracowników na umowy zlecenia, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Także jest to jak na dziedzinę kultury bardzo duża instytucja i stąd oczekiwania wobec niej są duże, a my staramy się po prostu oczywiście sprostać tym oczekiwaniom.
1: Skoro już mówimy też o rozwadowie, to tam działa Rozwadowski Dom Kultury, który z tego co wiem jest filią Miejskiego Domu Kultury.
5: Tak, i ma zapewnić osiedlu Rozwadu mieszkańcom możliwość korzystania z zajęć artystycznych. No każde osiedle właściwie powinno mieć miejsce, gdzie spotkań, czy tam, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Te role właśnie pełni Rozwadowski Dom Kultury, zlokalizowany w historycznym budynku, zabytkowym budynku Sokoła, pochodzącym z 1908 roku. No i rozwadowianie po prostu przyzwyczajeni są od kilku pokoleń do tego, że w Sokole mają to miejsce, gdzie właśnie mogą się spotyka i są dumni z tego. No staramy się po prostu zaspokoić oczekiwania rozwadowiań. Zresztą Miejski Dom Kultury, budynek Miejskiego Domu Kultury też jest zabytkiem, co nam znacznie ułatwia też pozyskiwanie środki na remonty, które jeśli chodzi o kulturę, to w dużej mierze są przeznaczone dla zabytków. Stwarza to oczywiście pewne utrudnienia czy wyzwania, ale sumując te wszystkie za i przeciw, jest to duży plus. No i w tak młodym mieście jak Stalowa Wola, no to nasz budynek, który ma 70 lat, no jest istotnie się wpisuje w historię miasta, jest bardzo ważnym miejscem, no już zabytkiem dla Stalowej Woli.
1: Z tego, co mi wiadomo, to oprócz Rozwadowskiego Domu Kultury planujecie również otworzyć kolejną filię i jest to Kino Ballada, tak?
5: Tak, no pan prezydent powierzył nam budynek Ballady i wspólnie z miastem powstał projekt, dzięki któremu ten obiekt jest odnawiany. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kina. W kinie u nas w sali widowiskowej, gdyż no, planujemy otworzenie działalności filmowej w budynku Ballady. Kino otwarte w 1958 roku. Przechodzi teraz gruntowny remont, gdyż nie było remontowane od nowości. Te naprawy były bardzo doraźne, także ten remont jest bardzo, bardzo, bardzo solidny. Tylko też projekty są takie, czy programy, do których się pisze projekty, że nie można uzyskać pieniędzy tylko i wyłącznie na to, co się chce. No, czy nie można napisać projekt, że my tam chcemy kino, robimy kino. No projekt jest tak obszerny, że właściwie wymusił na nas, ażeby z kina Balada zrobić kolejną filię Domu Kultury, położoną tym razem w dzielnicy Śródmieście. Ta filia będzie polegała na tym, że oprócz kina będzie tam również piwnica teatralna, gdzie nasze teatry będą miały miejsce do prób, rekwizytornie i możliwość, mała scenka do wystawienia tego, co przygotują, i pracownia plastyczna, która, no właśnie te 150 osób, o których mówiłem, znajdzie swoje miejsce, znakomite warunki do poznawania sztuk plastycznych, i tam będzie też utworzona dodatkowo nowa pracownia rzeźby. No i tak jest.
1: To chyba jakaś nowość, bo chyba o rzeźbach jeszcze nie rozmawialiśmy w kontekście Miejskiego Domu Kultury.
5: Korzystając z tego, że Agata Magdzia, która prowadzi nasz klub plastyczny, skończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych, to jest tam przestrzeń, jest możliwość, no i wreszcie spełni Agata swoje marzenia, że będzie miała pracownię, której będzie mogła przekazywać swoją wiedzę, umiejętności, talent amatorom uprawiania tej sztuki.
1: Co chciałby pan powiedzieć osobom, które jeszcze do tej pory nie odwiedziły Miejskiego Domu Kultury? Chociaż w sumie trudno w to uwierzyć.
5: Nie, no są takie osoby, widać. Tu muszę podzielić się, że od razu widać, kto jest świeży i ciągle się... To jest miłe, że ciągle takie osoby się pojawiają. A jak widać, no w oczekiwaniu na występ, kiedy tu szatnia, ten drugi hol, tak, stajemy, przed chwilą za chwilę wejdziemy do sali widowiskowej i szukają talent. No bywalec wie, gdzie jest. A ktoś szuka, to znaczy, że jest debiutantem u nas. No i to jest bardzo miło, bardzo ochoczo zawsze osobiście wskazuję, bo i cieszę się z tego, że znowu jest ktoś nowy. Także to jest miło. No, jak zachęcić, co powiedzieć? Świetny budynek ze świetnymi tradycjami, ogromne dziedzictwo kultury stalowo-wolskiej i zawsze staramy się. Świetna kadra, znakomici pracownicy, doskonale przygotowani do swojego zawodu i zawsze staramy się, żeby te nasze widowiska były na odpowiednim poziomie i przenosiły wzruszenie, radości naszym widzom, mieszkańcom. Generalnie, no warto tu przyjść, gdyż zawsze coś znajdziemy dla siebie.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: momencie. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.

zdaj mi odporec forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja, krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Jedynka, dwa, Stalowa Wola.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez